0: Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic, eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Zajczy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy. Biżuterii, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: powietrzu.
1: Gdzie idziesz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio OSK.
3: Raz, dwa, trzy, marsz!

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

0: co na to poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
4: I po reklamie.
5: Mateusz Wołowska, dzień dobry. Co przygotowała dla nas pogoda w Łomży? No na pewno nie taki dzień jak wczoraj. Teraz jeszcze mogą przydać się parasole, ale później mokro już nie będzie. Tak obiecują prognozy. Jeszcze przed południem ma zrobić się pogodnie, ale ciepło tak jak wczoraj nie będzie. Dziś max 18 stopni.
6: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych. Rosjanie uderzyli w stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Uszkodzone są budynki mieszkalne i biurowe. Szczęśliwy finał poszukiwań w Szczecinie. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Poszukiwania ruszyły wczoraj po zgłoszeniu od matki dzieci, że rodzeństwo wyszło rano do szkoły, ale tam nie dotarło. Z dziećmi nie było też kontaktu.
7: Komendant komisarz po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
6: Relacjonuje Paweł Pankał z policji. W Szczecinie funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu w grupie Polacy przegrali po zaciętym pojedynku z Bułgarią 2-3. No wynik nie miał większego znaczenia dla tabeli, bo biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans pierwszego miejsca.
8: No dzisiaj byli lepsi. Nasi tak dali.
9: Takiego tiebreaka się nie spodziewałam, naprawdę.
10: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
8: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
6: Dopytywał kibiców Rafał Różycki, a o awans do ćwierćfinału zagramy z Łotwą.
11: Ale proszę, porażka i od razu głos tak się delikatnie zaczyna łamać redaktorowi, no.
12: SK Łomża. News.
5: Aga Zakrzewska. 87-letni grzybiarz uratowany dzięki czujności sąsiadów. Policjantów powiadomili sąsiedzi, do których zadzwonił zagubiony grzybiarz, mówi Urszula Brulińska z łomżyńskiej policji.
13: Dyżurnemu udało się skontaktować z zagubionym, który powiedział, że nie ma siły iść i widzi tylko las i linię wysokiego napięcia. Dyżurny uspokoił go i polecił pozostać tam, gdzie się obecnie znajduje.
5: Osłabiony mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Jutro łomżyńscy strażacy przeprowadzą ćwiczenia Leśny Front w rejonie Lasu Jednaczewskiego. Służby będą ćwiczyć nie tylko przebieg akcji gaśniczej, ale też dostarczanie wody na miejsce zdarzenia. Możliwe będą utrudnienia w ruchu w rejonie Grupy Jednoczewskiej.
14: Jankes,
15: Kama
14: i Wiktor
16: w Radiu RTSK.
11: No, dzień dobry czwartku. Co prawda on jest jeszcze taki trochę ciemny, jest nie za ciepły, trochę mokry, ale na zachętę dam
17: dajesz?
11: Okejkę.
17: To ja się dorzucam swoją okejkę, daję dla zielonych światów. Miałem dzisiaj zieloną falę, jechałem po prostu, ach, masełko.
11: Ciekawe, czy światła to słyszą, brawo.
18: Czy wieczorem brawo też będziesz miał zieloną falę. No dobra, a jak u was poranni słuchacze? Czwartek na tak czy na nie?
11: 664, 402, 302. No i to sławne gadanie do Messengera. Bogaj mówi, że ta zielona fala to nie jest wieczorem, tylko o 16 równo.

0: z kolei lubię, jak Jankes zrobi sobie kawę, wchodzi do studia z tym kubeczkiem i tak...
1: Pachnie? Ale jestem na tak, jeśli chodzi o nasze ekspresy do kawy tutaj w radiu. Wszystko wyczyszczone, wspaniałe, nie trzeba było nic dolewać, nic dosypywać. No nie, no cudo.
0: Nie, to ja chyba jeszcze robiłem przed czyszczeniem.
2: Po prostu zębów nie umyłeś. Następnym razem polecam od tego zacząć dzień.
1: Pyszne kawusi wam życzymy z samego rana.
2: Zastanawiamy się, czy czwartek jest na tak, czy na nie. Czy dajecie mu okejkę, czy ałajkę?
3: Czwartek trochę na tak, trochę na nie, ponieważ jest 6:05, a ja właśnie zaczynam swoją przeprowadzkę i nowy etap życia.
2: Nie, no to w ogóle ekstra, rewelacja, wielkie
1: nowy
2: gratulacje.
1: Etap życia. Pamiętaj, gdybyś miała coś do odmalowania, to Kama jest ekspertką naszą cudowną, chętnie wpadnie z jakimś pędzlem i pomaluje.
2: No oczywiście, że tak, proszę pana.
1: Kama pokazała swój pędzel, ale piękny, jeju. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: Dobra, tylko Jankes, nie pokazuj teraz ty swojego.
1: Nie, nie, nie.

0: no time. Britney Spears w nasza pojawiła się w studiu. Dzień dobry, Britney.
1: Dzień dobry.
2: Ranny? Pracowanie.
3: Ale widzę, że nowy kolor paznokci wjechał, pokaż.
4: Faj, jest blesk również.
0: Jadziu, o tym przy okazji, bo nie podaliśmy nigdy. Jak ty masz na drugie imię? Masz?
1: Pytałeś chyba już.
0: Jak?
1: Marysia.
0: Marysia, ale to...
1: Marysia.
0: Jakie to jest piękne, naprawdę. No dobrze, tak, Marysia z nami.
5: Niech Marysia posłucha, bo są kolejne wieści z Pałacu Prezydenckiego.
1: Aha.
0: Prasujemy,
3: Marta Nawrocka zdradziła. Co prawda zdradziła, jak wyglądają ich rodzinne finanse, ale jednak.
5: O, właśnie. No. Wiemy już, jak wygląda ta sytuacja. Każda polska rodzina ma inny podział. Oni mają taki, uwaga, mąż zarabia więcej.
0: Troszkę.
5: A Marta dysponuje pieniędzmi na wspólnym koncie i dba, żeby rachunki były zapłacone na czas.
0: Państwo prezydentowie, tak, pierwsza para.
3: Swoją drogą, ciekawa jestem, jakie są rachunki za mieszkanie w Pałacu Prezydenckim. Przecież prądu to musi żerać po prostu jak diabli.
0: To rzeczywiście, no. Jak to tam wygląda?
5: Jadziula, pytanie do ciebie. Jaki model preferujesz? Wspólne konto czy osobne w związku?
1: W związku.
0: Wspólne czy osobne, no?
1: Wspólne.
3: Szczególnie, jeżeli mąż zarabia więcej.
1: No oczywiście, że tak.
5: Dodatkowe pytanie z gwiazdką. Jadziu. Czy zarobki faceta mają wpływ na jego atrakcyjność?
1: Pewnie.
6: Poranne prasowanie.
1: Pewnie tak.
6: Tylko
0: dziękujemy. Dzisiaj tutaj rozdajemy okejki. Dajemy ci okejkę. Kochamy cię. Jesteś wspaniała.

0: 25 minut po godzinie 6, poranne przeciąganie.
1: Bardzo dobrze. Słuchajcie, w sprawie okejek odezwał się nasz złacz Pazur. Daje nam okejkę. Dziękujemy Pazurowi za okejkę.
0: Dziękujemy, nie przycinamy w takim razie.
2: Nie. W newsach będą ałajki, bo okazuje się, że Włosi znoszą podatki.
0: A.
2: Wiecie, jakie są w ogóle podatki po włosku? La podatki.
1: Zgadza się, dokładnie, no, z parmezanem.
0: To za chwilę laprocki.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jesieni to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salony optyczne Okularium Łomża, ulica Kazańska 6 lub Dmowskiego 1. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
10: Na dwóch scenach wystąpią między innymi
9: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
0: I po reklamie.
11: Jeszcze o poranku lepiej mieć przy sobie parasol. Później, to znaczy za parę godzin, ma się przejaśnić i jeszcze być może czeka nas słoneczne przedpołudnie. A jeżeli nie, no to na pewno popołudnie powinno być już pogodne. Na termometrach o tej porze nie za wiele, ale później będzie to 18 stopni.
12: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i ABW sprawdzają okoliczności poważnej awarii kolejowej na Śląsku. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, podkreślają służby, ale sprawę traktują poważnie. Wczorajsza awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice została usunięta po 8 godzinach. Koleje Śląskie musiały odwołać 39 pociągów, a ponad 100 składów miało opóźnienia. Premier Włoch zapowiedziała zniesienie jednego z najbardziej znienawidzonych podatków. Chodzi o ten od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Zmiana dotknie 14,5 miliona samochodów, a wpływy do kas regionów będą z tego tytułu niższe o ponad 2 miliardy euro.
13: O, to my dodamy jakiś w Polsce podatek i wtedy sytuacja w Unii Europejskiej się wyrówna.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
14: SK Sport News.
12: A wyrównany był wczorajszy pojedynek polskich siatkarzy. Niestety, ale doszło do pierwszej porażki Polaków. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni przegrali do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2, a dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Jankes,
16: Kama
17: i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Dzień dobry, witamy. W końcu można powiedzieć, mamy za kwadrans piątek, czwartek. Bardzo dobrze.
20: No i pytanie, czy okejka, czy nie okejka? Kciuk w górę, czy w dół dla tego czwartku?
19: Dzień dobry.
21: Cześć wszystkim. No ja niestety nie daję okejki temu czwartkowi. Zaspałem do pracy.
0: będę później niż planowałem. No trudno, wyjdę wcześniej i jakoś się to wyrówna.
4: Pamiętajmy o tym, że wszystkie rzeczy, które są zaajajowane, bolą mniej, więc proszę bardzo.
5: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or

0: szczęście trzeba odczuwać w czwartek z samego rana. Tak przynajmniej twierdzi Lickley, która śpiewa na mikrofonie u Swedish House Mafii.
1: 22 minutki, tak. Rzeczywiście już teraz do godziny 7 spojrzeliśmy. Mm-hmm. Bardzo dobrze.
2: A ja tutaj mówię o panu Darku. Wiecie, kto to jest pan Darek?
1: Ach, wiemy, bo kama przed chwilą pokazała swoją spódnicę. Ja po jednej nutce poznałem, o czym będziemy mówić.
2: Pan Darek to kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał w trasę w spódnicy i został za to ukarany przez firmę, ale okazuje się, że teraz ma pan Darek powody do świętowania.
1: To jest niesamowite, ale tak rzeczywiście to jest niesamowite, bo chodzi o to, bo pan Darek powiedział tak, jest gorąco w autobusie, no klimatyzacją, ale no cały czas tam nam się gotuje wszystko.
2: Przewiew był potrzebny.
1: I potrzebny był przewiew i rzeczywiście stwierdził, że dziewczyny mają znacznie lepiej w takiej fuszerce, powiedzmy.
0: Ale co wygrał?
1: Że szoferce, teraz... w szoferce, powiedzmy. No. Ugrał tyle, że będzie można jeździć
2: w krótkich spodenkach,
1: dokładnie.
0: Brawo.
1: Kierowcom będzie lżej podczas upałów. Gratulujemy, panie Darku, gratulujemy!
0: Pan Darek to jest idealny przykład na to, że nie każdy bohater nosi pelerynę.
2: Mm-hmm.
0: Niektórzy noszą spódnicę.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama
3: i Wiktor.
4: W Radiu SK.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: 3, 17, 40...
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11...
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
9: Esko.

0: jestem już rozgrzana.
1: 9 minut do godziny 7. Róbmy to. Kama jako nasza Taylor.
2: Budzi w urodziny.
0: Dobra, jeszcze to poćwiczę.
1: Troszeczkę. Słuchajcie, osoby urodzone 17 września często charakteryzują się optymizmem, konsekwencją i determinacją.
3: Mariuszku, czy to o tobie?
0: Mhm. Halo.
1: Mariusz.
4: Halo, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, z lekkim opóźnieniem, ale to o tobie. Tak. Czuć energia, moc. No dobrze, odzywamy się w sprawie urodzin do dzisiaj. Pochwal się, które urodziny?
4: 42 na liczniku.
1: Pięknie.
3: Proszę, piękny wiek. Słuchaj, bo my mamy dla ciebie stówkę urodzinową, to ten prezent, który ci przekazujemy.
1: Brawo.
3: I tutaj w zgłoszeniu jest napisane, niech zabierze rodzinę na lody, kolację albo małą wycieczkę i wreszcie wyda coś po prostu na wspólną radość.
1: Stówka chyba starczy, co żeby
5: pewnie.
1: Tak dla każdego
5: lody, wycieczka.
4: Brzmi dobrze.
1: Na bilet autobusowy też, tak, lody, no i mamy to, pewnie, super.
3: Słuchaj, twoja krzesznica Ania do nas napisała, podobno jesteś najlepszym wujkiem na świecie i zawsze tam jesteś, zawsze o niej pamiętasz i zawsze ją wspierasz, więc gratulujemy ci, bo fajnie mieć takiego wujka.
1: No, czy jest coś, co wuja chciał powiedzieć swojej chrześnicy?
4: No przede wszystkim bardzo dziękuję. Jestem bardzo wzruszony za pamięć, za miłe słowa. Na pewno już poza anteną gdzieś tam się skontaktujemy i będziemy sobie też jeszcze
1: porozmawiamy sobie.
4: Pójdziemy na te lody właśnie.
1: O, deklaracja lodów jest.
5: Wszystkiego dobrego.

0: 5 minut do godziny 7.
1: Tak jest, słuchajcie, urodziny były przed momentem.
0: Były.
2: Ta ja dzisiaj mam urodziny.
1: A imieniny ma dzisiaj Szczęsny.
2: Wojtek Szczęsny?
1: Właśnie nie, okazuje się, że jest imię Szczęsny.
2: Szczęsny.
1: I dzisiaj wszyscy, którzy mają na imię Szczęsny, obchodzą imieniny, więc jakby rodzice Wojtka dali mu na imię Szczęsny, to byłby Szczęsny Szczęsny.
3: To przepraszam, to Wojtek Szczęsny, jak ma na drugie imię?
1: Może Szczęsny.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: niecałe 20 stopni maksymalnie wskażą dziś termometry w Łomży, czyli sporo mniej niż wczoraj. No i od rana nie ma słońca. Dopiero później ma się przejaśnić i być może nawet przez dłuższą chwilę będzie słonecznie. W ciągu dnia padać się nie powinno. Kolejne opady spodziewane są w niedzielę.
1: A teraz na zegarach jest już 7:00, to czas na SK News. Marcin Perocki, zapraszam. A na początek pilne informacje dla kierowców. Po poważnym wypadku są problemy na czwórce w Małopolsce. Na odcinku Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki oraz bus, ucierpiały cztery osoby. Dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa są teraz zablokowane, a kierowcy poruszają się tylko pasem awaryjnym. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Są miejsca, gdzie kierowcy płacą już prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Według analityków to wcale nie koniec podwyżek.
2: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
3: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
2: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
4: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
5: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
2: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
1: Informował reporter eski Mateusz Chłyston. Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Bułgarzy byli trudni do zatrzymania, przyznaje kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
6: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następnym meczu grać lepiej.
1: Na kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa. Stawką sobotniego meczu będzie awans do ćwierćfinału.
7: SK Łomża.
0: Aga Zakrzewska. Łomżyńscy radni powołali dwuosobowy zespół, który ma wyjaśnić, czy nie doszło do złamania prawa przez radnych Piotra Chmielewskiego i Marcina Mieczkowskiego. To na wniosek wojewody podlaskiego, który poprosił radnych o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Przypomnę, że chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia miasta. Wojsko zaprasza mieszkańców Łomży na święto żelaznej dywizji. Najpierw będzie apel, potem defilada pododdziałów i piknik wojskowy. To wszystko dziś od 11:30 na Placu Niepodległości.
8: Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólne świętowanie w tak ważnym dla nas dniu.
0: Zapraszała Natalia Fiedoruk z Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
1: Ładujemy się w ten czwartek. To jest SK z rana. Dzień dobry.
10: Wszystkiego okay, fajnego.
11: Czy Ałajka?
10: O to was pytamy. Dajcie znać na SK-owym Messengerku.
12: Cześć, u mnie jak najbardziej okejka. Dzisiaj czwartek, jutro piąteczek i jutro o 20:00 będę już w Albanii. Mój wyczekiwany urlop. Pozdrawiam.
11: Wow. A jeśli odwołają ci lot, to nie będziesz.
10: To nie z Albanii, ale z Polski. Dajcie buziaka mojej siostrze z okazji urodzin. Monika, jeszcze tam córeczki są, Martyna, Lena. Oczywiście, że dajemy buziaczki.
11: Wiktor, ty się całuj, bo ty
10: Dawaj. Patrz, jak Wiktor się całuje. Prawie. No,
13: ja siostrę. No.
11: A ma córeczki. Ale pełnoletnie, tak?
10: Tak, wszyscy są w pełni. Wszystkiego fajnego. Hej!

0: 9 minut po godzinie 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek, bardzo dobrze. Telefony się odzywają, pewnie w sprawie okejek, albo i nie okejek czwartkowych.
1: Halo SK, kiedy będzie 7 wygrywa? No dawajcie, dawajcie.
0: Aha, uno momento.
2: Czekaj.
3: Cierpliwość.
0: Za chwilę, spokojnie stanie w kolejce, który pan ma numerek?
4: 152, no tylko w kiblu byłem, tak? Tak było w tym filmie?
0: Nie ten numerek to był akurat, ale te miejsce,
3: ale,
0: tak.
3: A propos numerków, nasi słuchacze są fantastyczni. Na jaskowym messengerze wysłali nam zdjęcie. Zdjęcie z numerkami. 9,19. To jest cena za diesla. I 8,19 cena za benzynę.
0: Ja dzisiaj jechałem do radia, się przeraziłem, bo właśnie kończy mi się paliwo.
3: Czaisz 9 zyla?
0: I jak za chwilę będę musiał
3: zatankować, to zaboli.
4: Okazuje się, że za chwilę, jak będziemy jeździli na stację benzynową, to najpierw wypadałoby sprawdzić, czy mamy zdolność kredytową, a dopiero potem można jechać zatankować. No.
3: Słuchaj, przy tych cenach spalanie spadnie mi do zera.
4: Jak to?
3: No, przestanę jeździć.

0: come on, mów, mów do nas, mów do nas, talk to me.
1: Co chcesz usłyszeć? Kawę zrób.
2: Nie, to teraz już nie.
1: Wynieś.
2: Takim głosem to nie.
1: Skarpetki zabierz.
3: Siódme wygrywa w Radiu S.
4: Będę tak do was mówić do momentu, kiedy mnie do dominku nie wezmą.
2: Nie, nie, nie, nie, prosimy, nie.
0: No dobra, lecimy. Siódme wygrywa. Dzwonicie 664-402-302. Kto pierwszy dojedzie do siódmego pytania, prawidłowo odpowie na to pytanie, wtedy zgarnie nagrodę.
4: Zestaw eskowych nagród oczywiście jest do zdobycia, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu i nie szumieć.
2: Tak
4: bardzo
2: jest.
4: Prosimy.
2: Pamiętajcie, że mamy dwie minuty na całość, więc... Im szybciej, tym szybciej.
4: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Dzień dobry. Kto po drugiej?
2: Ojej.
4: Halo.
2: Miś Szumiś to był.
5: Halo.
2: To jest dobry klient. Jak masz na imię?
5: Marek.
2: Marek.
3: Zabawa rozpoczęta.
2: Pies.

0: Lecimy z pierwszym pytaniem. Uwaga, dzisiaj swoją urodziny obchodzi Rychupeja. Jak naprawdę się nazywa? A.
1: Ryszard Andrzejewski.
2: Andrzej.
0: B. A.
3: Ryszard Pejowski.
0: Czy C.
1: Ryszard Teodowski.
2: A.
1: Dobrze.
0: Andrzeja.
1: Drugie.
3: Czy Wojtek Szczęsny strzelił wczoraj gola?
2: Nie.
1: Na pewno? Zastanów się.
2: Tak.
0: A dobrze powiedział. Powiedział, tak i nie wiem. Słuchajcie, no to był prawie samobój. No, tam tak wystawił, że to była zaliczamy Wojtkowi tę ramkę.
1: Taka szmata, że trzeba mu to
0: tak,
1: zaliczyć.
0: Niestety. Co dobre, zdarza się najlepszym.
1: Co to oznacza? Oznacza zrobić coś z partyzanta?
2: Spontanicznie. Mhm.
3: To spontanicznie odpowiedz na czwarte pytanie.
1: Czwarte.
0: Uwaga, który miesiąc ma 28 dni?
2: Luty. Każdy.
0: W ostatniej mikrosekundzie. No każdy.
1: Została nam minuta i trzy pytania.
0: Dobry jestem.
3: Co rośnie w miarę jedzenia?
2: Apetyt.
3: Albo tyłek.
1: Szóste.
0: Tak,
1: uwaga.
0: To
1: w jakim radiu zaczynają się wszystkie hity?
2: Esce.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I uwaga, ostatnie siódme. Mamy 30 sekund do końca. Udawaj, że jesteś komentatorem sportowym i ogłaszasz zwycięstwo. W siódme wygrywa. Dla siebie, prosimy.
2: Jest, mam nowe klapki.
3: I nie tylko,
0: i
3: nie tylko klapki Kubota, bo też skarpetki i magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej.
1: Tak, jakby to powiedział Darek Szpakowski. Słuchaczu, co ty robisz?
4: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: 7.30 za chwilę. Dzisiaj pytamy o to, czy czwartkowi dajecie okejkę, czy nie. I Kamo wygląda, jakby chciała dać okejkę Harrymu Stylesowi.
1: Oj, tak. Ja miałam okazję być na jego koncercie razem z naszymi jaskowymi słuchaczami i daliśmy dużo okejek.
2: Jest naprawdę wspaniały.
1: Ja tą okejkę to tak 7 razy tam miałam.
0: Kto jeszcze nie miał okazji, no to jak będzie, no to bardzo mocno polecamy, zapraszamy. Będziecie dawać wszystkie okejki, nawet w stopach.
3: Za chwilę też okejka dla Marcina Prockiego, bo się newsy zbliżają.
4: Are you with me?

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających Twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc Mobilovan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800 200 200.
0: I po reklamie.
8: Dziś już tak ciepło nie będzie jak wczoraj. Wczoraj blisko 25 stopni w Łomży, a dziś może nie marne, ale na pewno nie za gorące 18 stopni. Ale może nie narzekajmy, bo w przyszłym tygodniu już i takich wartości pewnie nie będzie. A jeszcze dziś do południa pewnie będzie pochmurnie. Później ma się przejaśnić.
9: Minęła 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. 15 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego strzału Kijowa. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Na ukraińską stolicę zostało skierowanych kilkanaście rakiet. Amerykański kongres uderza w państwa kupujące rosyjskie surowce. Przyjął przepisy o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw, które kupują rosyjską ropę naftową i gaz. Wśród państw, które mogą na tym ucierpieć, są m.in. Chiny, Indie, Słowacja oraz Węgry.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
9: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego, piłkarza reprezentacji Polski, latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj jednak w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a później sam trafił do bramki, a Benfica wygrała 2-0. A w Hiszpanii Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie w meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać, wdał się w próbę driblingu, która skończyła się stratą bramki. Mimo to Barca wygrała 7-2.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Jankes, Kama, Kama
13: i Wiktor.
12: Wiktor,
13: Radio SK.
14: Hej, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 17 września, 7.32.
15: No hej.
14: Jak zagadała. Kama dzisiaj jest gotowa naprawdę na wszystko.
16: Słuchajcie, no pytanie zasadnicze. Czy ten czwartek zasługuje na okejkę, na plusika, czy jednak w drugą stronę i kciuk w dół? Halo.
17: Raczej myślę, że czwarteczek na plus, na tak. Właśnie uszczykuję do spaceru z psem. Jutro piąteczek, potem sobota i koncert z Oskara. Tym co w niedzielę, dlatego też na plus.
18: No hej, Oskar!
14: Wow. Oskar i jego cały zespół Pieśni i Tańca jest naprawdę wspaniały. Polecamy bardzo mocno.
16: O, dzięki, my się obejmujemy zliwką teraz.

0: Alex Warren u nas w Estce. No, ten to potrafi postawić na nogi zupełnie jak Jankes i Victor. Hej.
1: Jak Kama. Kama, wszyscy potrafimy.
2: No słuchajcie, potrafią to się dogadać agenci AI ze sobą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale firmy, które robią AI-a, czyli między innymi Google, OpenAI, mają agentów, którzy mogą za nas wykonywać różne zadania.
0: Takich asystentów.
2: Tak, potrzebujesz zamówić pizzę, ogarniają kalendarz. I teraz okazuje się, że ci agenci od różnych AI-owych firm zaczęli ze sobą się komunikować sami, bez wiedzy ludzi. Ten załatwiał jakąś
1: swoim
2: sprawę.
1: Językiem? Jakimiś trikami?
2: Jeden się odezwał do drugiego i teraz co stwierdzono? Po krótkim czasie, kiedy agenci AI ze sobą gadali, zaczęli wymyślać nieistniejące słowa, które tylko oni rozumieją.
0: O nie.
2: Posługiwali się zwrotami, których ludzie po pewnym czasie w ogóle nie byli w stanie rozszyfrować.
1: Niesamowite, ale to jest podobna historia w gimnazjum, przecież dzieciaki to samo robią. Essa, Six Seven, tak to wygląda wasz Sigma.
0: RL.
1: Ale Six Seven wygrywa.
0: Nie, no robimy.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Essce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Essa. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sotkowski.
4: Promocja. Reklama.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych numer 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: I po reklamie. Eska.

0: Jak będę szukał kiedyś kawałka z dedykacją dla ciebie, to właśnie to Calvin Harris, który śpiewa Moja droga. Moja droga, moja droga.
1: Pamiętaj, że droga. Pamiętaj, zabierając mnie na kolację, pamiętaj, że
2: ale
1: droga.
2: Ale coś chcę od ciebie, no.
1: Oho.
0: Ja chcę być, uwaga, w dobrych stosunkach z naszą koleżanką.
3: Pola, kot przewraca się właśnie w łóżku. Bardzo dobrze, 12 minut do godziny 8. Noser pojawia się tutaj za chwilę. No i uwaga, nie odbieraj ci telefonów, jak będzie dzwonił. No.
0: Ta, prosto z hotelu dzisiaj telefonuję.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
5: Tak.
6: Kłaniam się, Barbara, z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
5: Tak.
6: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ za duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
5: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
6: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
5: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
6: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
5: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla mnie nie ma problemu.
6: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
5: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
6: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
5: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
6: A dlaczego?
5: Dobrze, wie pani... proszę panią, no, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
6: Nie, ja nie wiem, kto to pani mnie nadal nie zrozumiała, już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel, załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro, ze strojem kąpielowym oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
5: No właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
6: Ale zasady pani zna, tak?
5: Tak.
6: Dobrze, wiadro pani dostarczy Anna.
7: Moja nalukokańska koleżanko, zostałaś skręcona.
5: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: A tam powstrzymywałam, ja słyszałam.
0: Co? Wiadro.

0: Za chwilę ósma na zegarkach, podglądamy telewizję. W Dzień Dobry TVN mówią, słuchajcie, że jak pada deszcz, to dobrze jest mieć ze sobą parasol.
1: To jest niebywałe, naprawdę. Ale są takie fajne czapeczki rzeczywiście z parasolem na głowę. To jest coś dla mnie.
0: To?
1: Tak sobie wychodzę.
0: Ręce pyk. Masz wolne wtedy.
2: Czapka kiedyś jest, parasol jest. Człowiek z liściem na głowę, głowie człowiek z parasolką na głowie. To Jankes.
0: Możliwe, że ktoś po ósmej będzie człowiekiem z 500 stówami, bo gramy w 5 słów, 5 stów.
1: Sprawa jest bardzo prosta, chodzi o skojarzenia. Wy kojarzycie słowa z naszymi słowami, później wybieracie sobie kogoś z nas. Jankes, Kama, Wiktor. No i co? Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory, nawet 5 stów.
2: Trudne do wytłumaczenia, ale łatwe do wygrania. Pamiętajcie, żeby się zgłosić na eskowym messengerku, wysyłając okejkę do Bogaja.
0: Tak.
2: Najładniejszy kciuk wygra.
0: Dzisiaj jest dzień, w którym pytamy, czy czwartek jest okej, czy dajecie mu kciuka, więc wyślijcie zdjęcie swojego kciuka, Bogaj wybierze kogoś po kciuku i dołączcie numer telefonu. O, proste, proste.
3: 5 słów, 5 stów.
4: Autopromocja.
3: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Kids miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
18: I po reklamie.

0: Jeszcze o poranku lepiej mieć przy sobie parasol. Później, to znaczy za parę godzin, ma się przejaśnić i jeszcze być może czeka nas słoneczne przedpołudnie. A jeżeli nie, no to na pewno popołudnie powinno być już pogodne. Na termometrach o tej porze nie za wiele, ale później będzie to 18 stopni.
1: Dochodzi ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje od prokuratury w sprawie drona znalezionego koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wiemy, że miał głowicę bojową o wadze 4 kg z detonatorem. Potwierdzono też, że to wojskowy bezzałogowiec typu Gerbera 2 produkowany przez Rosję. Głowicę drona wyjęli eksperci i wysadzili w powietrze.
2: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
1: Mówi zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron poddawany jest teraz szczegółowym oglądzinom. Maciej Berek zapowiedział, że zwróci się do prezydenta, że jego powinnością jest złożenie ślubowania. Wybrany przez Sejm nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego liczy na możliwość złożenia ślubowania. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy jednak, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka.
3: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
1: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, a Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów.
4: SK Łomża News.
0: Marta Szabłowska. Radni wybrali dwie osoby, które zajmą się wyjaśnieniem spraw radnych Piotra Chmielewskiego i Marcina Mieczkowskiego. Chodzi o zastrzeżenia dotyczące prowadzenia działalności z wykorzystaniem mienia miasta.
5: Wątpliwość prawną co do Piotra Chmielewskiego jak najbardziej mam. Co do Marcina Mieczkowskiego, raczej to odbieram jako zakrycie przez innych radnych właśnie tej sytuacji trudnej z Piotrem Chmielewskim.
0: Mówił łomżyński radny Piotr Modzelewski. Szymon Dmoch, wychowanek łomżyńskiego Beka Stepu, będzie reprezentował Polskę podczas młodzieżowych igrzysk olimpijskich. Ma na koncie wiele sukcesów, a teraz znalazł się w kadrze Polski.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: Radio SK.
8: No i dzień dobry w czwartek. Ile to się można dowiedzieć o człowieku po jednym zdjęciu kciuka, Janki? Mamy tyle różnych propozycji. Gratulacje.
9: Kciuki jak ludzie. Jeden długi, jeden krótki.
8: Jest jeden pomalowany, inny niepomalowany.
10: Ja mam kolegę, który nie ma kciuka akurat. Jak daje okejkę, to już w ogóle jest bardzo oryginalny.
8: No to on nie zagra dzisiaj z nami. Przypominamy, za chwilę pięć słów, pięć słów.
10: Ma, ale taki krótszego.
8: Wyślijcie nam kciuka, nawet jeżeli jest króciutki, a my wybierzemy kogoś, z kim za chwilę będziemy kojarzyć słowa.
10: Jeszcze kciuk od Alessandry teraz.

0: Zalię w Radiu SK 7 minut po godzinie 8. No i wybraliśmy spośród milionów Filipa, osób, które zgłosiły się, dał swoją okejkę.
1: Filip, powiedz, co robiłeś z kciukiem, bo takie zdjęcie do nas dotarło.
2: Kciukiem pokazywałem zwrotną buteleczkę za 50 groszy. Udało się kciuka z butelki wyjąć, więc czwartek będzie udany.
3: Okay. Moje dzieci zmusiły mnie do tego, żebym wszystkie butelki zwrotne przywoziła do domu, więc z wyjazdu przywiozłam ich 11 w walizce.
0: Bardzo dobrze,
1: Zanim dokonasz wyboru osoby, z którą możesz mieć dobry przelot, czyli albo Jankes, albo Kama, albo Wiktor, powiedz nam coś o sobie. Poznajmy się wszyscy. Kim jesteś, co lubisz, gdzie pracujesz? Mhm.
2: Jestem z Gdyni, prowadzę serwis komputerowy. I lubię wakacje, wyjazdy.
0: No trochę klasyka, dobra. Czyli dobry jest w komputerkach.
3: Najczęstsza rada, którą daję, to włącz i wyłącz.
0: Tak zwany twardy reset zróbmy.
3: Zrób reset.
1: Oraz wyjazd ze studia. Zaraz ktoś zrobi wyjazd. Pytanie, z kim będziesz grał?
2: Jak słuchałem waszą grę, to celowałem Wiktora.
1: Dobrze, to ja wychodzę.
0: Bogaj, dziękujemy.
1: Bogaj siada na moim miejscu, dokonujemy zmiany, a
3: dobra,
1: ja sobie...
3: Wychodź już, my to powiemy wszystko, dobra, my dobra, ciebie dobra, tu dobra. Nie potrzebujemy.
1: Dobra, pa.
3: Faktycznie teraz będzie tak, że dostaniesz od nas 5 słów i nie ukrywam, w przypadku Wiktora im prostsze skojarzenia, tym lepsze. Gotowy?
2: Gotowy.
3: Dobra, jedziemy.
0: Dobra, lećmy. Aplikacja, pierwsze słowo i twoje skojarzenie.
2: Telefon.
3: Okej, okay, fajne.
0: To ładne.
3: Parasol.
2: Deszcz.
0: To już 200 będą, coś czuję. Haczyk.
2: Ryba.
3: Okay. Zacierki.
2: Słoiki.
0: No, okay. Dobrze. I ostatnie jeszcze. Klapek.
2: Basen.
3: Dobra, mamy w takim razie od ciebie 5 słów. Za momencik będziemy prosić Wiktora. Za dwie piosenki znowu dzwonimy do ciebie i sprawdzamy, ile hajsu uda ci się wygrać.
0: Ile obstawiasz?
3: Jeżeli chodzi o Wiktora, 400 myślę,
0: ja
3: że 300, będą.
0: Ja 3.
2: Ja obstawiam 3.
3: Filip, to odstawiaj 5 lepiej, co?
0: No właśnie.

0: takim razie zapraszamy Filipa. Dzień dobry. Filip przed chwilą wybrał Wiktora i szybciutko przypomnijmy, jakie słowa padły. Aplikacja, telefon, parasol, telefon, deszcz, haczyk, ryba, zacierki, słoik, klapek, basen. No to zaprośmy Wiktora.
1: Zapraszamy. Wiktorku, zapraszamy.
0: Na ciebie, przepraszam.
1: Filip jest gotowy, jest Wiktor. Za chwilę skojarzenia Wiktora. Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, no to tym więcej kasy. Wiktorku, no trzymamy kciuki. Ja obstawiam 300.
0: Filip, jakaś mowa motywacyjna dla Wiktora?
2: Wiktor, damy radę, zrobimy to razem.
1: Ja już czuję to połączenie mentalne.
2: Zazwyczaj te słowa się zgadzały.
0: Pamiętaj, że możesz mu podpowiadać, odpowiadając na jego dziwne pytania, tak lub nie. Jedziemy.
2: Dobra.
1: Pierwsze słowo, uwaga, uwaga, uwaga. Aplikacja.
3: Aplikacja, ale to jest czynność, czy aplikacja, aplikacja?
0: Aplikacja, no.
1: Aplikacja. Dostał słowo aplikacja, no i teraz twoje skojarzenie. Aplikacja.
3: Dobra, no mamy 26 rok, każdy z nas ma przy sobie smartfona, więc powiem po prostu telefon, smartfon.
0: Zaliczamy.
1: I bardzo dobrze, jesteś wspaniały.
3: Najważniejsze to dobrze zacząć.
1: Dokładnie.
0: Parasol.
1: Z czym ci się kojarzy parasol?
3: Czy to jest proste skojarzenie?
0: Nie, skomplikowane.
1: Nie, skomplikowane, to prawda.
3: No to, kucze, powiem deszcz.
1: Ha! I bardzo dobrze powiedziałeś, bo już macie 200. Lećmy dalej. Haczyk. Twoja branża trochę, ty lubisz.
3: Spójrzcie na mnie i na bluzę, którą mam na sobie.
0: Wiktor ma na sobie szarą bluzę z wielką rybą. Co to jest za ryba?
3: To jest...
4: Okoń.
3: To nie jest okoń. To jest wzdręga.
0: Okay.
3: To jest taka płoć, ale z czerwonymi dodatkami.
1: Dobra, haczyk. Słowo haczyk i twoje skojarzenie z haczykiem.
3: No musi być ryba.
1: Ha! Mówię, że będą 300.
3: Trzystówki, idziemy daleko.
1: I teraz masz, uważaj.
0: Teraz taśma profesjonalna.
1: No. Uwaga, uwaga. Zacierki.
3: Dzisiaj Bogaj się mnie pytał, czy ja wiem, co to są zacierki.
0: To prawda.
3: Odpowiedziałem, że jest to pewien rodzaj makaronu, takiego robionego.
0: Nawet powiedziałeś słowo kluski.
3: Tak, kluski takie. I to się wrzuca do zupy.
0: Tak powiedziałeś.
3: Moje słowo to zupa.

0: I to jest złe słowo. Bo z niewiadomego powodu Filip powiedział słoik.
1: Musiałem sprawdzić później, co to jest w ogóle. Myślałem, że to jakieś naprzechory się robi.
2: Tak to skojarzenie rzeczywiście było dość trudne.
3: Tak to my Polski nie zbudujemy, no.
1: Ale zupę można trzymać w słoiku, nie?
2: Uwaga,
0: to prawda.
2: Uwaga, ostatnie słowo. Teraz jeszcze macie szansę na czwartą stówkę.
0: Aha. Klapek.
4: No klapek nakłada się na nogę. Miało być prosto, więc powiem stopa, noga.
0: No jak tak powiesz,
1: nie,
0: to źle powiesz.
1: Nie.
2: Klapek?
0: No, powinieneś klapek bardziej to... myśleć swoją kategorią, naprawdę.
2: No. Czyli... Byłeś kiedyś w szpitalu?
3: Nie. Nie, basen!
0: I tym oto sposobem, Filip, zdobywasz... trzy stówy!
1: Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo. Trzy stówki za twoją okejkę, bardzo dobrze, wszystko się ładnie potoczyło. Ha, mówiłem trzy stówy!
4: Ja zawsze zapominam klapek na basen, dlatego nie skojarzyłem.
0: No, dlatego grzyb. Pięć słów, pięć stów. Naprawdę myślałam, że to powiesz. Radio.

0: To jest nowość. Robiłem dżingla na żywo. To jest nowość.
1: Szkoda.
2: Czyli no, naskoczyłeś nas, jak słuchać po naszej ciszy, ale no, dziękujemy ci bardzo. 25 minut po godzinie 8, SK w czwartek, 17 września. Naprawdę to jest. Chodź, nosel się kręci, nosel, chodź tutaj szybciutko. Co tam się dzieje u ciebie, kolego? Co tam?
1: Zdobyłem. A nie, jest cuda, super.
2: I nie wkręcasz, że jest super?
1: A nie, jest jeszcze bardziej niż super.
3: Nosel ostatnio przyniósł mi fioletową fasolkę szparagową.
1: Zjadłaś?
3: Która nie jest szparagowa, tylko wygląda jak groszek.
1: Jak? Ona była dobra, pyszna.
3: Nie, no przepyszna. Zjadłaś? Była, no. Zobacz, poszło w bioderka.
2: To w końcu był fasola czy groszek? Czy
1: fasola.
3: Fasola, ale wygląda jak groszek.
2: Okay.
3: Czemu nie rozumiesz?
4: Dobrze. Czy już porozmawialiście sobie?
2: A taki dżingiel? Może na koniec coś?
4: Ty to teraz z komputera.

0: vocês.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: I po reklamie.
9: Jeszcze jest pochmurnie i mokro, ale później czeka nas zmiana aury. Tak obiecują prognozy. I pogodnie ma zrobić się około południa, no i później już padać mocno nie powinno. Jeżeli pojawi się deszcz, to delikatne i na chwilę. Na termometrach mamy teraz około 15 stopni i dużo cieplej nie będzie, do max 18 stopni.
10: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Poważny wypadek w Łodzi o poranku w Alei Śmigłego Rydza. Zderzyły się autobus i 3 osobówki. Kierowca autobusu prawdopodobnie jechał za szybko i nie wyhamował przed pojazdami. A posłowie biorą się za deepfake i w najbliższych dniach do Sejmu ma trafić projekt zmian, który umożliwi karanie za przerabianie i publikowanie wygenerowanych przez AI zdjęć o charakterze seksualnym. Jeszcze nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zbadali fragmenty zębów słynnego drapieżnego dinozaura. Ustalili, że Tyrannosaurus Rex miał temperaturę ciała wynoszącą około 36 stopni Celsjusza, a to potwierdza, że był stało cieplny, dzięki czemu mógł przetrwać także w chłodnym klimacie zabójczym dla innych gadów.
11: Tak robiły T-Rexy kiedyś właśnie.
12: Tak, jak się budziły.
13: Potem przestały.
11: Pytanie, czy dajecie czwartkowi okejkę, czy nie? Plus czy minus dzisiaj od samego rana u was?
14: Oczywiście, że czwarteczek na plus. Jeszcze tylko jutro do pracy. Do 14. I urlop. I niedziela wylot na Majorkę.
11: Sprawdzam prognozę
13: Proszę
11: pogody.
13: Proszę pozdrowić orki z Majorki.
11: O, tak.
15: Ale sprawdzam prognozę pogody dla Majorki po weekendzie?
11: Deszcz. Na szczęście. Bardzo dobrze.

0: takie właśnie.
1: Hej, 23 minuty do godziny 9. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czwartek za kwadrans piątek. Super.
2: Słuchajcie, czytałem internet i dowiedziałem się chyba czegoś o sobie. Rozwiązałem swój problem.
1: Człowiek, który naśladuje dżingle. No, co tam?
2: Pamiętacie, jak mówiłem wam, że budzę się często w środku nocy?
3: Tak, o trzeciej.
1: Ostatnio masz jakiś taki niewiadomo i o co ci chodzi, tak? I sąsiedzi na to, o Jezu, ten się znowu obudził.
2: Wczoraj przygotowując program znalazłem informację, która mówi, że uwaga, słuchajcie. Tak. Ludzie pierwotni budzili się w nocy koło trzeciej.
3: Dlaczego?
2: Spędzali noc na dwie części podzieloną. Budzili się koło trzeciej, sprawdzali, czy drapieżniki ich nie atakują, czy w jaskini jest bezpiecznie i znowu szli w kimę.
3: To miło, że drapieżniki nie atakowały o 2:59, tylko o 3:00 w razie czego, to super, super. Ale no cóż, no wychodzi z tego, że przykro nam, jesteś człowiekiem pierwotnym.
1: Pierwotnym, ludziem nawet. Bardziej ludziem.
2: Lepiej tak niż pierwotniakiem.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
7: Jesieni to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salony optyczne Okularium Łomża, ulica Kazańska 6 lub Dmowskiego 1. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
11: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak, jak przewali z mango, to nie ma to tamto.
1: Kolor mango miało lato, jesień, jakbyś określił, jakim kolorem?
0: Jesień?
1: No, jaki
0: no,
1: owoc jak? Pasuje?
0: No taki... czerwony.
1: Ja, albo ja bardziej tak patrzę za okno, zgniły banan.
0: No w sumie...
2: To są momenty, w których żałuję, że Wiktor nie jest daltonistą.
0: Ale... Zgniły banan, czyli kaszanka. Taka, powiedzmy.
1: No. No, tak jest, to już nie
2: idźmy tą kulinarną drogą, dziękuję. Mm-hmm,
0: proszę.
2: Okejka czy ałajka? O to odpytamy od samego rana w kontekście czwartku.
3: U mnie czwarteczek, dzisiaj ostatni dzień. Jutro wyjazd na kawalerski. Pozdrawiam.
1: I to jest ten moment, kiedy Jankes mówi, a wiecie, jaki ja kiedyś miałem kawalerski?
0: Ja nie miałem.
1: Nie?
0: Ja nie miałem kawalerskiego właśnie. Ja sobie zostawiłem na później. Niej.
1: Gościem nie byłeś nawet na żadnym takim?
0: Aha, goście. No, nie, no. Ja to nie pamiętam.
1: No. Mój ostatni skończył się tak, że byłem w kajaku, a potem poza kajakiem.

0: machać tą głową jak piesek w samochodzie.
1: Tańczę na krześle.
2: Da się tańczyć na siedząco?
1: Da się.
0: Bardzo dobrze, 5 minut i będzie z nami godzina 9:04.
3: Dajem no powiedz okejkę. To, no powiedz.
0: Za kwadrans piątek, za kwadrans piątek, panie i panowie, jest dobrze. Mamy odliczanie, jesteśmy coraz bliżej weekendu. Cudo, cudo, cudo.
1: Na sam koniec sprawdziłem kalendarz jeszcze dzisiaj. To dzisiaj właśnie, 17, ale w 94 roku pierwszy raz Familiada pojawiła się w telewizji polskiej.
0: Dzisiaj mówiliśmy o koniu już.
1: Więc pytanie, czy możemy zakończyć Karolem?
3: Oczywiście, pan Karol jest najlepszy.
1: Panie Karolu, poprosimy w temacie śniadaniowym, no bo pora taka przecież 9 za chwilę. Mm-hmm.
4: Co robi się z mleka? Joanna.
5: Płatki śniadaniowe.
0: Przepraszam.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: O takiej temperaturze jak wczoraj możemy tylko pomarzyć. Dziś maksymalnie pojawi się niecałe 20 stopni, no i na razie będzie pochmurnie. Około południa ma się mocniej przejaśnić i jeżeli jeszcze dziś popada w łomże, to słabo i przelotnie. Kolejne dni mają być raczej pogodne i nieco cieplejsze.
1: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd liczy, że dzięki tym przepisom uda się obniżyć ceny paliw. Do Sejmu wrócił projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach z ich sprzedaży. To rozwiązania, które prezydent w lipcu skierował już do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
1: Mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na razie jasno nie deklaruje, co Karol Nawrocki zrobi z ustawą, jeśli ta przejdzie przez parlament.
3: To jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
1: A głosowanie nad tą ustawą jutro w Sejmie. Nawet 2000 zł mandatu. Strażnicy miejscy mogą już surowo karać za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych.
4: Kierujący rowerami, kierujący hulajnogami elektrycznymi, motorowerami, którzy pomimo opuszczonych zapór, półzapór, przechodzą przez torowiska.
1: Informuje Piotr Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu. Strażnicy mogą też teraz karać za na przykład sprzedaż energetyków nieletnim. A to były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony wejść w góry. Park nie zamierza jednak wprowadzać ograniczeń.
5: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na bok.
1: Mówi dyrektor parku Szymon Ziebrowski. Wakacyjny wynik z ubiegłego roku został więc poprawiony o prawie 250 tysięcy wejść.
6: SK Łomża News.
0: Marta Szabłowska. W regionie zawyją syreny. To między innymi na terenie gminy Mały Płock. Syreny zawyją o 12 i będą upamiętniać kolejną rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Włączenie syren będzie też testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania. Rozpoczęły się europejskie działania prędkość. Dziś od samego rana policjanci również z Łomży i całego regionu prowadzą wzmożone kontrole. Mundurowi zwracają uwagę nie tylko na prędkość, ale też na trzeźwość kierowców czy stan techniczny pojazdów. Działania potrwają całą dobę.
7: 2 minuty po godzinie 9:00, Dawid Podsiadło na błysk. Mam nadzieję, że szef nie przyjdzie z takim hasłem, że to biurko ma być posprzątane na błysk, czyli wszystkie sprawy załatwione. W końcu jest czwartek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Whatever tells you on. Axwell i Bon w Radiu SK 19 minut po godzinie 9. To teraz czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zaczęli olimpiadę szachową od kompletu zwycięstw. Wczoraj zarówno kobieca, jak i męska reprezentacja Polski wygrały swoje pierwsze mecze 4-0. Nowy test krwi daje nadzieję na wcześniejsze wykrywanie raka trzustki. Na razie to są wstępne wyniki, ale pierwsze dane są bardzo obiecujące. Żeby poprawić sobie humor, wystarczy 10 minut bardzo wolnego truchtu. Tak mówią badania, bo już według nich 10 minut biegania w tempie od 3 do 6 km na godzinę poprawiało nastrój badanym. Jakby to powiedział wasz szef, to teraz biegusiem w stronę zadań do wykonania. Może być powoli, byleby dzisiaj wszystko było zrobione. Temper City, Self-Aware, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc mobilowan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800 200 200.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: Jak zapomnieć, 1.8L w Radiu SK, nawet 1500 zł na korepetycje miesięcznie. 21 minut do 10 zostało. Tyle wydają rodzice uczniów. Niektórzy, uwaga, sami mówią, że biorą na ten cel pożyczki, bo to jest tak duża kwota. I chodzi o 1500 wydane miesięcznie na jedno dziecko, na przykład na korepetycje z dwóch przedmiotów, takich jak angielski czy matematyka. Oczywiście angielski, matematyka, języki obce czy przygotowanie do matury to są najczęstsze korepetycje, z których uczniowie, a tym samym ich rodzice korzystają i to nie są małe kwoty w ciągu miesiąca. Zabrzmi teraz jak zabrzmi, ale za moich czasów korepetycje nie były tak popularne, więc odrabiało się lekcje z rodzicami na przykład i tam próbowali coś przetłumaczyć i wbić do głowy. Nie kosztowało to ani złotówki, ale kosztowało to sporo nerwów, jedną i drugą stronę.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
1: 15 zł.
12: Lepiej.
1: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
12: Z kuponami?
1: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: I po reklamie.

Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK. 5 minut do godziny 10, po 10 mam dla was kolejne hity i będzie jedna z naszych nowości w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.
17: Czy to już koniec deszczu na dziś? Prognozy mówią, że tak, przynajmniej na razie, bo jeszcze po południu rosną szanse na opady. Ale nie zapowiada się na to, żeby parasole miały dużo do zrobienia. Temperatura dla Łomży to maksymalnie 18 stopni. Jutro 20, a w sobotę 21. I sobota ma być niezwykle słoneczna.
18: 10 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Porocki, zapraszam. 18 osób zostało rannych w nocnym ostrzale Kijowa. Rakiety uszkodziły bloki, infrastrukturę kolejową i wodociągi. Duża część mieszkańców nie miała w nocy dostępu do wody.
19: Rozbudził mnie duży, potężny wybuch.
18: Mnie potężny wybuch. Po kilku sekundach był kolejny, a potem jeszcze jeden, mocniejszy. Fala uderzeniowa zniszczyła balkon. Mieszkanie jest uszkodzone, a u sąsiadki wybite są wszystkie szyby. Relacjonuje mieszkanie z uszkodzonego bloku pan Stanisław, a polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak ustaliliśmy, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiS-u. A ceny egzaminów na prawo jazdy w Łodzi od dziś wzrosną średnio o 5%, mówi Michał Gogolewski, dyrektor WORT w Łodzi.
20: Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł, od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin teoretyczny termometryczny z 55 wzrośnie do 58.
18: A od października także w województwie śląskim wzrosną opłaty za egzamin.
0: Eska Łomża.
17: Aga Zakrzewska. W Łomży trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 21 projektów ogólnomiejskich i 22 osiedlowych, a do rozdania z miejskiej kasy czekają ponad 3 miliony złotych. Czy pod Łomżą znajdą się młodzi piłkarze i piłkarki, którzy trafią z Orlika na stadion? Bardzo możliwe, bo o puchar turnieju walczy kilka drużyn, m.in. ze Zbójnej.
16: Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować sobie marzenia, podnieść puchar.
17: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
21: Unstoppable. To wam zagram w Radiu SK już na początek tej godziny, żebyście też byli w czwartek nie do zatrzymania, a właściwie, żeby nie do zatrzymania był weekend, który już za rogiem gdzieś tam. Będzie też jedna z nowości w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

60% z nas ma już jej dość. Ona nawet się nie zaczęła, a my już jej nie lubimy. Mowa o jesieni, która no tuż za rogiem, bo tak naprawdę kilka dni w kalendarzu jesieni, ta astronomiczna jesień się także zacznie. Jest jedna metoda, którą znalazłam w internecie, która podobno pomaga uporać się z tą właśnie najmniej lubianą porą roku. Ta metoda nazywa się wyjazd. I nawet powstał ranking najlepszych miejsc na

0: ucieczkę przed jesienią i przed zimą, która tuż po niej. Gotowi? Tajlandia, Wietnam, Dominikana, Maroko, Meksyk. Po pierwsze, trzeba to jakoś przekazać szefowi, a po drugie, i co ważniejsze, trzeba przekazać to jakoś swojemu kontu w banku, bo on chyba na ten wyjazd nie jest kompletnie gotowy.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na media.

0: Od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
3: I po reklamie.

A co to za nowość? Będziecie grać w tej godzinie. Takie były pytania, to już odpowiadam. Marshmallow, Illenium i Sasha, Close My Eyes, tak nazywa się ten kawałek. No trochę Marshmallow zepsuł zabawę. Tyle lat nie pokazywał twarzy, tyle lat znaliśmy go jedynie z tej białej maski z wielkimi oczami, a tu nagle okazało się, że stoi za tym. Nie grupa producencka, a producent Christopher Comstock, znany także jako .com, no i znany przede wszystkim jako Marshmallow. No to teraz stworzył kolejny kawałek, który już teraz gramy wam w Radiu SK. Close My Eyes, już teraz u nas.

0: dobry, hity, które wam gramy. Imagine Dragons Radio Active u nas. 22 minuty do 11. Do czego dzisiaj odliczacie? Na pewno są takie rzeczy i takie wydarzenia, do których dziś odliczacie godziny, minuty, sekundy, a może dni, tygodnie czy miesiące. Głosówki na eskowym Messengerze. Bardzo proszę. I jeżeli chcecie od razu dać znać, że odliczacie do urlopu albo do wakacji, to zakładam, że długa droga jeszcze. O ile myślimy wciąż o miesiącach letnich. Zalia, tylko kochaj mnie za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

Liwka, jej nowy kawałek Poza Tobą Nic, najpierw we współpracy, a teraz już sama na 5 minut do godziny 11. Poza Wami też nic i poza hitami też nic. I po 11 postaram się to udowodnić.

0: Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Jesieni to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salony optyczne Okularium Łomża, ulica Kazańska 6 lub Dmowskiego 1. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
11: I po reklamie.
12: No i prognozy nie kłamały, mówiąc, że dziś bardziej jesiennie w Łomży niż letnio. A jeszcze wczoraj tak słonecznie i tak ciepło. Ale być może słońce jeszcze nas miło zaskoczy. Co prawda dziś na jego przewagę raczej nie ma co liczyć, ale po południu kto wie, bo ma zwiększyć się wiatr i być może rozgoni to pochmurne towarzystwo na niebie. W Łomży dziś maks 18 stopni.
13: Dochodzi 11, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki. Zapraszam. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał zawrócić, a szczegóły ustala reporter eski Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
14: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano. Jego pasażerowie są bezpieczni na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
13: Policja szuka kierowcy tira, który o mało nie doprowadził do wypadku na krajowej 96 w Brzeźnie. W czasie wyprzedzania na trzeciego zepchnął jadący z naprzeciwka samochód na pobocze. Kierowcy grozi 30 tysięcy złotych mandatu i utrata prawa jazdy. Nagranie z jego niebezpieczną jazdą opublikowała kujawsko-pomorska policja. Trudny rywal na początek od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce, a początek meczu w Londynie o 21:00.
15: SK Łomża.
0: News.
12: Aga Zakrzewska. Dziś 87. rocznica napaści ZSRR na Polskę. Za godzinę w naszym regionie zawyją syreny. Będzie to sygnał ciągły i potrwa minutę. Policjant z Łomży w czasie wolnym od służby zatrzymał 52-latka, który prowadził mimo sądowego zakazu. Okazało się, że nawet nie jednego. Miał aż 4 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym 2 wydane dożywotnio. Teraz sąd skazał go na 4 miesiące więzienia. Jutro w Lesie Jednaczewskim strażacy przećwiczą działania na wypadek pożaru lasu. W ćwiczeniach wezmą udział strażacy z Łomży i jednostki OSP z powiatu łomżyńskiego. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie Grobli Jednaczewskiej.
11: Minuta po godzinie 11. Dla niektórych ta minuta może mieć duże znaczenie, bo albo to jest minuta mniej, to znaczy krócej na spotkaniu, albo minuta dłużej w związku z tym, że na to spotkanie nie dotarliście. Song My Body Isn't Ready już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: All the things she said. 16 minut po 11. Do czego dzisiaj odliczacie? No jest on, Marek, zapraszam.
1: Ja w sumie odliczam czas, jaki mi pokazuje nawigacja na dojazd do pracy. I powiem szczerze, że wcale korki mi nie przeszkadzają. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ojej, Marek chyba jeszcze 5 razy w trakcie dojazdu do pracy pomylił trasę, którą jeździ co dzień. Szefie, chyba będzie dzisiaj później.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? To jeśli nie Klimamet. Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Cichosza zagrało właśnie ocenek na antenie radiojska. Do czego odliczacie? O to dziś pytałam. Jest Paulina. Ale od razu mówię, że jej odpowiedź, jej odliczanie może wam się nie spodobać.
1: No Kasia, jakbyś zgadła z tymi wakacjami. Dokładnie, odliczam do poniedziałku, bo już wtedy urlop. Pozdrawiam wszystkich.
0: Paulina, naprawdę życzymy ci wszyscy bardzo udanego urlopu, zwłaszcza, że zakładam, że możesz być w jakichś miłych miejscach, gdzie będzie słońce, w przeciwieństwie do Polski. I nie mówiłam tego wcale, mając z tyłu tak zwane zacięte.
2: Radio SK. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

0: czasem lepiej nie wiedzieć i trzymać się tylko tego tłumaczenia, które wydaje nam się właściwe w przypadku tytułu tego kawałka.
1: Albo on o budziku po prostu dzwoni.
0: Dokładnie,
1: śpiewał,
0: możesz
1: tak?
0: wyłączyć mój budzik albo włączyć mój
1: albo
0: budzik.
1: Albo w szkole dzwonek. O, pewnie o takie dzwonki chodziło.
0: Wszyscy szefowie marzyliby o tym, żeby czasami nasz budzik zadzwonił wcześniej niż dzwoni.
1: Ale Mato tam rapował tak haha. Bardzo mi się to spodobało. On chyba jest po prostu w dobrym humorze.
0: I w
1: czyli
0: czwartek
1: tego się trzymajmy.
0: Ja też obstawiam, że wielu z was w dobrym humorze może być, bo to jest już lada moment piątek, a jak piątek, to weekend. I Łukasz Duńczyk.
1: Zapraszam, będę wam grał hity na czasie, na ostatniej prostej czwartkowej pracy.
0: Tylko proszę pamiętać, że szef gdzieś tam czuwa. Nasz był tutaj w studiu przed chwilą, to cię informuję. Może też wpaść do ciebie, żeby nadzorować pracę.
1: On poszedł na jakieś spotkanie, to może nie słucha.
0: Ach, zawsze masz większe szczęście niż ja. Łukasz Duńczyk zostaje z wami, gra najlepsze hity bestie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
7: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających Twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc MobiloVan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800-200-200.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: I po reklamie.
15: Można chyba już powiedzieć, że pogoda w Łomży powoli wychodzi nam na prostą. Deszcz zszedł już ze sceny, zostawiając nam chmury i około 16 stopni. Temperatura jeszcze nieznacznie wzrośnie do 18, ale niebo mamy mieć ładniejsze w końcówce dnia. A jutro u nas przewaga chmur i 20 stopni maksymalnie. Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operują polskie śmigłowce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W Lublinie zawoły też syreny, a sytuacja jest monitorowana przez nasze służby. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dwójce. Droga jest zablokowana, to między Białą Podlaską a Terespolem. Na wysokości miejscowości Hola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
16: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
15: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Selczyńska-Pyrchla. Ciężarówka i osobówka wylądowały w przydrożnym rowie. Policja prowadzi na objazdy lokalnymi drogami. Pokazują, że warto pomagać. Tłumy uczniów pojawiły się na zbiórce krwi w bełchatowskim Energetyku. Frekwencja rozbiła bank, a dla wielu młodych krwiodawców to był debiut.
17: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
18: Bądźmy dobrej myśli. Igły się nie boję.
15: Akcję zbiórki krwi zorganizowała kopalnia Bełchatów.
0: SK Łomża.
15: News. Agata Krzewska. Dziś dużo więcej policji na drogach. To w ramach europejskiej akcji Prędkość. Kierowcy w Łomży i w całym regionie mogą spodziewać się większej liczby patroli na drogach. Do akcji włączyły się także policyjne grupy Speed. Działania potrwają całą dobę. Z lokalnych boisk prosto na wielkie stadiony. Młodzi piłkarze z naszego regionu, w tym drużyna ze Zbójnej, rusza do rywalizacji w turnieju z Orlika na stadion. Walczą nie tylko o zwycięstwo, ale też o szansę na udział w zagranicznym obozie piłkarskim.
14: W tym roku 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba. Jest coraz więcej dziewczyn. Też się angażuje blisko 4 tysięcy.
15: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
18: I już minęło po godzinie 12:00 zaczynamy czwartkowe popołudnie, czyli jesteśmy naprawdę już bardzo blisko piątku, już tylko 12 godzin, a nawet niecałe i będzie piątek, weekend już jest na horyzoncie. Ja myślę, że po tych kilku godzinach pracy to należy nam się chwila odpoczynku, prawda? Albo przynajmniej plotek przy ekspresie do kawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tobi Romeo w Radiu SK podnosi nas na duchu w czwartkowe popołudnie, żeby nam się sprawniej pracowało. 17 minut po godzinie 12. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Wyjaśniła się sprawa Roberta Lewandowskiego, bo ostatnio już krążyły ploty, że on niby ma zakończyć reprezentacyjną karierę. Niektórzy też twierdzili, że on przyleci tylko na jeden mecz polskiej kadry w Lidze Narodów, a potem od razu wraca do swojego Chicago. Ale teraz Robert Lewandowski plotki dementuje i mówi tak: przyjeżdżam na całe zgrupowanie, jestem do dyspozycji trenera od początku do końca. No i to jest, słuchajcie, bardzo ważna informacja. Dla mamy Roberta Lewandowskiego. Syn wraca z zagranicy, już może szykować słoiki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesieni to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salony optyczne Okularium Łomża, ulica Kazańska 6 lub Dmowskiego 1. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
9: I po reklamie.

0: Ten numer tak płynie, że te 3 minuty pracy upłynęły nam nie wiadomo kiedy. Eminem z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. No ktoś dzisiaj ma naprawdę dobry humor. Ktoś dzisiaj pewnie wziął wolne, już rozgląda się zakupem nowego samochodu i pewnie planuje zakup luksusowego apartamentu w centrum miasta. Słuchajcie, padła duża wygrana w europejskiej grze liczbowej. Ktoś w Zabrzu wygrał 3 800 000 zł. Nawet po odtrąceniu tych wszystkich podatków to i tak będzie dużo, słuchajcie. Ta osoba teraz jest tak bogata, że może codziennie, tak dla rozrywki, jeździć sobie samochodem i codziennie tankować do pełna 98 albo tym lepszym dieslem i nawet nie musi wykorzystywać kuponów zniżkowych w aplikacji. To się nazywa bogactwo.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
9: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie.

CM Impala w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Już za 5 minut będzie godzina 13, czyli ta lepsza część czwartku, ta wolna, ta popołudniowa zbliża się wielkimi krokami. Przed chwilą mówiłem o tym, że ktoś wygrał prawie 4 miliony złotych w europejskiej loterii. No i Basia pisze na Messengerze, że ona co prawda dzisiaj niczego nie wygrała, ale trochę się tak czuje, jakby wygrała, bo wróciła wcześniej z pracy, dzieci jeszcze w szkole i ona teraz w ciszy i spokoju pije sobie herbatę. To się nazywa szczęście. To wy też się pochwalcie, co wam dzisiaj humor poprawia? Może też jakieś szczęście wam się przytrafiło? Może szef was przed chwilą pochwalił? Chwalcie się! Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę newsy, a po nich m.in. romantyczna Zalia.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
20: I po reklamie.
21: W Łomży mamy już 17 stopni i zdecydowanie spokojniejszą aurę. Rano Łomża była ukryta pod mokrym parasolem, a teraz po tym deszczu praktycznie nie ma już śladu. Zostały co prawda jeszcze chmury, ale te też mają dziś ustąpić. Prognozy obiecują nam jeszcze na dziś słoneczną końcówkę czwartku i do 18 stopni dziś w Łomży.
22: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. To przez odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski. Wiadomo, że uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Dyżurne myśliwce nadal jednak patrolują teren przy granicy.
23: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, odwołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
22: Przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
24: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
25: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła
24: się? Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
26: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.
27: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera, więc nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej te włosy robić, czy nie.
22: Huk związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie. W związku z alarmem część przejść granicznych została zamknięta. Alerty RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny właśnie zostały odwołane, a premier Donald Tusk powiedział, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. Ponad 4 tysiące złotych tyle miesięcznie wydają na utrzymanie studenci, wynika z raportu Portfel Studenta. Największym obciążeniem są wydatki na mieszkanie, wyżywienie i czesne. W porównaniu z ubiegłym rokiem utrzymanie jest droższe o blisko 70 zł.
0: SK Łomża News.
1: Aga Zakrzewska. Około 60% prac wykonano już przy trzecim etapie budowy łomżyńskich bulwarów. Nad Narwią powstaje plaża i nowa przestrzeń rekreacyjna. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mieszkańcy będą mogli korzystać z niej już za rok. 48-latek z Zambrowa prowadził pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy. W jego aucie policjanci znaleźli też amfetaminę. Grożą mu 3 lata więzienia. Na Placu Niepodległości w Łomży trwa wojskowy piknik. Można z bliska zobaczyć sprzęt i uzbrojenie 18. Dywizji Zmechanizowanej, ale też porozmawiać z żołnierzami, czy też obejrzeć pokazy walki wręcz. Wstęp dla mieszkańców jest bezpłatny.
2: A wy dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co wam dzisiaj humor poprawia. I proszę bardzo, Tomek dosłownie przed chwilą dostał powiadomienie na smartfonie z dziennika elektronicznego. Syn dostał 6 z polskiego, nie? No to gratulujemy. Zasłużył, żeby sobie dzisiaj wieczorem spokojnie na kompie pograć. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale jeśli są jeszcze wśród nas osoby, które po poranku cały czas lewą nogą wstały i są złe, no to proszę bardzo, hity na czasie, na poprawę humoru. Majestic i Bonnie M już teraz, 2 minuty po godzinie 13, to jest SK.

0: Znacie, co wam dzisiaj humor poprawia? No i Piotrek to tak na odwrót. Miał dobry humor, ale wydarzyło się pewne traumatyczne wydarzenie w jego życiu.
1: Nie wiem, czy jest się tutaj czym chwalić, ale są 4 godziny roboty,
2: a kubek na kawę mi się rozbił.
0: I co teraz wiemy o Piotrku w tym momencie? Że to jest dojrzały mężczyzna, bo prawdziwa dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek ma swój jeden, jedyny ulubiony kubek w pracy i potem ciężko się przestawić, jak się zbije. Na poprawę humoru SK dokłada hity na czasie. Za chwilę m.in. Andrea Bocelli i David Guetta.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
22: I po reklamie.

0: Linkin Park i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 25.14, a czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Prace ruszyły, słuchajcie. W Babicy, w województwie małopolskim, powstaje całoroczny kryty stok narciarski. A to oznacza, że w tym miejscu będzie można jeździć na nartach nawet w środku lata. No słuchajcie, pomysł świetny, tylko uważam, że lokalizacja troszkę nietrafiona. To taki stok narciarski kryty to powinni nad Bałtykiem wybudować, prawda? Przecież jak się jedzie w lato nad Polskie Morze, to i tak pakujemy ciepłą kurtkę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: 3,17,41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
22: 8,11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: W waszym domu widać kobiecą rękę?
28: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
29: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
30: I po reklamie.

Łomża. Let's get it started in here.

0: Nowość od Towlow w Radiu SK, a wy się chwalicie w głosówkach na eskowym Messengerze waszymi czwartkowymi sukcesami. I teraz Paulina chciała się wam pochwalić, jakiego ma zdolnego syna.
1: Który za pierwszym razem zdał egzamin kategorii AM.
0: A, czyli prawo jazdy na motorowery i małe kłady, nie? No to Paulina, to teraz przydałoby się kupić jakiś nowy sprzęt synowi. Na coś takiego albo inne wasze pierwsze razy pieniądze rozdaje nasz nowy popołudniowy duet. SK w Radiu SK, Sońta i Korościel opłacą wasz pierwszy raz. To może być kurs na prawko, to może być pierwszy w życiu motor. Wpadajcie na sk.pl albo odpalajcie eskową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
13: Po szarym i mokrym poranku deszcz dał już Łomży spokój, no i teraz robi się zdecydowanie pogodniej. Choć jeszcze teraz łomżyńskie niebo bardziej szare niż niebieskie, to prognozy obiecują nam jeszcze na dziś sporo słonecznych momentów, zwłaszcza w końcówce dnia. Temperatura to na dziś 18 stopni, a jutro cieplej i 20.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny w centrum, odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
15: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
14: Czekamy teraz na komentarz Urzędu Miasta w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył huk, który słychać było w centralnej Polsce.
16: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów.
14: A wiceminister obrony narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwie osoby zatrzymane, wiadomo, że to obywatele Polski. To po awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Blisko 650 pociągów było uszkodzonych. Sprawa prowadzona jest teraz pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują teraz dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
17: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
14: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworze. W momencie uderzenia nikogo nie było w budynku.
18: SK Łomża.
19: Olga Zakrzewska. Dwuosobowy zespół sprawdziczy. Dwaj miejscy radni korzystali z miejskiego mienia. Chodzi m.in. o radnego Marcina Mieczkowskiego. Choć radny uważa, że zespół jest zbędny, to nie ma nic do ukrycia.
20: Mogę wszystkie dokumenty przedstawić. Też może urząd wystąpić do MOSIR-u. Jakie opłaty zostały wniesione przez przedsiębiorcę, jakim jest moja żona. Nie mam nic do ukrycia. Każdy wie tutaj w Łomży, że jestem wodniakiem, więc tutaj no, nikt mnie nie oderwie od wody. To lubię. Nikt mi nie zabroni być nad wodą, czy z niej korzystać.
19: Radni wyjaśnią też sprawę radnego Piotra Chmielewskiego. W połowie października w Akademii Łomżyńskiej Laboratorium Dźwięku. Wrócimy ze szczegółami.
11: 3 minuty po godzinie 14. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment na przerwę na obiad. Agata, która przed chwilą wam przedstawiła newsy, już obiad ma za sobą, więc teraz myślę, że pora na was. Czyli co, teraz posprzątasz po obiedzie, w sensie umyjesz kubek, mhm. Jakoś do końca pracy zleci,
14: teraz
11: prawda?
14: Teraz by się drzemka przydała.

0: Numer idealny do rozruszania bioder po kilku godzinach siedzenia przy biurku. Shakira z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a nasz bramkarz Wojciech Szczęsny, no wczoraj troszeczkę się nie popisał, słuchajcie. On w ostatnim czasie grzeje ławę w FC Barcelonie, ale wczoraj podstawowy bramkarz Barcelony doznał kontuzji i trzeba było wpuścić na boisko Szczęsnego. No i wszystko było dobrze, aż do momentu, kiedy Szczęsnemu tam się piłka między nogami zaplątała, przeciwnik mu ją zabrał i Barcelona straciła gola, no i potem kibice byli trochę źli. Ale spokojnie, na szczęście trener Barcelony wyrozumiały, po meczu powiedział tak, każdy popełnia błędy i to się zdarzy. No i właśnie to jest dobre podejście, życzymy każdemu takiego dobrego szefa. A tak poza tym, słuchajcie, ja myślę, że szef FC Barcelony się cieszy, że Szczęsny popełnił ten błąd, no bo teraz głupio mu będzie prosić o podwyżkę. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Mamy niskie
4: ceny. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesieni to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salony optyczne Okularium Łomża, ulica Kazańska 6 lub Dmowskiego 1. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
13: I po reklamie.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a Polacy są znudzeni jedzeniem. To wyszło z najnowszego badania. 9 na 10 Polaków odczuwa monotonię posiłków, czyli mamy wrażenie, że non-stop jemy to samo. No, szczególnie to czuć, jak się robi dziecku kanapki do szkoły, prawda? Bo ciężko wymyślać codziennie inną konfigurację. A jeśli chodzi o obiady, no to faktycznie czasami tak jest, że no co chwilę te posiłki się powtarzają, że jemy non-stop to samo. No i z jednej strony można by było zwrócić drugiej połówce uwagę, że chcielibyśmy trochę odmienić, ale z drugiej strony strach, bo jeszcze będziemy musieli sami gotować.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99.

0: Ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: I po reklamie.

0: Jest dobra, rozluźniająca playlista bracia Fastboy na antenie Radia SK. A to oznacza, że już można się rozluźniać, już można wracać do domu, po południe trzeba zacząć. Sońta z Korościelem przejmują antenę Radia SK.
1: Tak jest, tak jest, witamy serdecznie.
0: Mówiłem przed chwilą o tym, że Polacy cierpią na monotonię jedzenia. Aha. Że mamy wrażenie, że non-stop to samo na obiad jemy. No i Michał miał taki problem.
1: Tak.
0: I on zwrócił żonie uwagę, że no non-stop na obiad jest to samo. I co z tego wyszło?
2: Już pewnego czasu jem codziennie coś innego, w zależności co sobie kupię.
1: No tak, czyli... tak bywa, no. Wiesz, łatwo zmienić jadłospis, trudniej żonę.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
22: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
25: Jeśli prognozy się sprawdzą, no to jeszcze dziś przed nami włąży deszcz. Chociaż ładne i słoneczne niebo też jest na dziś zapowiadane. Więc zobaczymy, którą wersję pogoda ostatecznie wybierze. Ale dla wszystkiego lepiej mieć na popołudnie parasol przy sobie. Niewykluczone nawet, że dziś w Łomży może zagrzmieć. A temperatura to 18 max.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
25: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zagrożenie minęło, alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył w Ukrainę kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny.
26: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
27: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
25: A premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Rząd próbuje przekonać do poparcia posłów klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa. Nie tylko rykowisko, ale też bukowisko właśnie trwa w lasach. Łosie szukają teraz partnerek.
0: Łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiechać.
25: Mówił przyrodnik Kuba Wyka, a samiec łosia z jedną samicą spędza zaledwie kilka dni, po czym wyrusza na poszukiwania kolejnej.
1: SK Łomża.
2: Aga Zakrzewska. Niemal 140 tysięcy złotych dofinansowania trafi do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. To na poprawę bezpieczeństwa personelu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na sprzęt odciążający pracowników przy transporcie pacjentów oraz na ochronę przed promieniowaniem jonizującym. Cały projekt kosztuje ponad 175 tysięcy złotych. A teraz info do kierowców. Jeszcze do jutra na drogach Łomży i powiatu więcej policyjnych patroli. Wszystko w ramach Europejskiej Akcji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do 16 na Placu Niepodległości potrwa piknik wojskowy z okazji święta 18. Dywizji Zmechanizowanej. Na miejscu czekają wojskowe atrakcje, a na SK Łomża News czeka fotorelacja.
3: Sońta i Koroście.
4: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
5: To witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 15, to jest SK w Radiu SK. Ja dzisiaj słyszałem, że zaczęły się bukowiska dla jeleni. Jak jeleń się chce rozmnażać, to są rykowiska, a jak łoś chce się rozmnażać, to są bukowiska.
14: A kto się chce rozmnażać, jak jest sońtowisko?
5: Nie wiem, bo ty już się rozmnożyłeś dwa razy, twoja żona ma dosyć z tego, co wiem.
14: Czy ona
5: już...
14: się rozmnożyła dwa razy?
5: Dokładnie, pozdrawiamy ojca. Być może ciebie, być może nie, no, długo by gadać. W każdym razie chciałbym, żeby słuchacze Eski pokazali nam, jak robi łoś podczas bukowiska i za najlepszy odgłos, taki najbardziej wiarygodny, będą nagrody. Tak, Cinek?
14: Tak, tak, mamy nagrody. To są gadżety od Radia SK. Zapraszamy serdecznie. Nagrywajcie sobie nasze głosówki na naszym...
5: Nie nasze. Wasze głosówki na naszym Messengerze.
14: Nie na swoim.
5: Nie.
14: Wszystko jest jasne, czy
5: jak
14: powtórzyć?
5: Jak robi łoś podczas bukowiska? Czekamy na wasze głosówki.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. Mamy to, proszę państwa, zaczęły się bukowiska. Co to są bukowiska, Michał?
1: Bukowiska to jest wtedy, kiedy łoś szuka partnerki i mówi, ale bym się rozmnożył.
0: Oczywiście, że tak. I mówi to na swój sposób. My nie wiemy, jak to zrobić, ponieważ my jesteśmy, prawda, tego ogierami, no nie?
1: Aha.
0: W związku z tym wy nagrywacie głosówki na naszego eskowego Messengera i robicie bukowisko. Słuchamy.
2: Cześć, jestem Natka. Właśnie słyszałam waszą audycję na temat bukowiska łosi.
0: No.
2: Jechałam samochodem, musiałam zatrzymać się na parkingu i odpalić na YouTube, jak to wygląda. Zaprezentuję, okej?
0: Okay? Dobra.
1: Wiesz co, ten łoś brzmiał tak, jak on by bardzo chciał, ale jego pani nie bardzo chciała i on tak a ona nie, a ona nie.
0: Nie, to jest tragedia, one wyginą.
3: Słuchaj, tej Natce, tej pani, która robiła tego łosia, to trzeba wysłać klapeczki.
0: Dobrze, wysyłamy klapeczki.
3: Przynajmniej jedną skarpetkę.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK. Zaczęły się bukowiska, to jest dla nas szalenie istotne, bo łosie się rozmnażają, a my łosie lubimy. A słuchacze Radia SK na eskowym Messengerze nagrywają głosówki, jak robi łoś podczas bukowiska. Słuchamy.
1: Nie no, to jest jakieś... To zrób ty.
2: Teraz ty.

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: I po reklamie.

0: Jennifer Lopez w Radiu SK. A teraz, proszę państwa, coś się kończy, coś się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w SC. Michał, czy ty rozumiesz to zdanie? Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Znaczy, wydaje mi się, że rozumiem. No, chodzi
0: no to
2: w tym
0: powiedz,
2: o to...
0: jak rozumiesz to,
2: aha,
0: to zdanie?
2: Aha, chodzi w nim o to, że nie ma hitu, który zacząłby się gdzie indziej. Jeżeli zaczął się gdzie indziej, to nie jest hit. A jeżeli jest hit, to zaczął się w SC.
0: Mhm, to bardzo metaforyczne wyjaśnienie. A dosłownie, co to znaczy?
2: Że wszystkie hity zaczynają się w SC?
0: Tak.
2: No to znaczy...
0: Że jest jakaś piosenka, prawda?
2: Aha.
0: I jaka stacja radiowa gra tę piosenkę jako pierwsza?
2: Radio SK.
0: Dokładnie tak.
2: Aha.
0: I teraz będzie taka piosenka, proszę państwa.
2: Tak, to będzie piosenka, którą grał Body Miller. Niesamowita historia. Body Miller, wielokrotny zwycięzca Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, złoty medalista z Vancouver, srebrny z Salt Lake City, brązowy z Sochi. Skończył karierę i nagle masz piosenkę.
0: Bo jesteśmy na żywo na antenie.
2: Tak, wiem. To mówię.
0: Jamie Miller, a nie Body Miller.
2: Jamie Miller. Nigdy w życiu nie miał nart na nogach, ale za to jak śpiewa. Posłuchajmy, kochani.

0: Morandi i Angels w Radiu SK. Proszę Państwa, łosie mają bukowisko. To znaczy, że szukają sobie partnerek, taniec godowy, to hitów na czasie oczywiście, a wy prezentujecie nam odgłos paszczą, jak taki łoś na bukowisku się zachowuje, nagrywając głosówki na naszym SK-owym Messengerze. Słuchamy Wiesi.
1: Dzień dobry, SK.
0: Hej.
1: Wiesia z tej strony. To jest łoś z mojego bukowiska. Pozdrawiam.
2: Mi to wygląda, jakby to byli łosie swingersi.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Robin Schulz w Radiu SK. Mam swój prywatny ranking ulubionych Robinów. Chcesz poznać?
1: Mogę zgadywać.
0: No dobrze.
1: Na trzecim Robin Williams?
0: Nie.
1: Na drugim Robin Williams?
0: Nie. No to jest Robbie Williams, a nie Robin Williams.
1: Robin Williams jest aktor komediowy.
0: A, to nie, to on nie, to on nie.
1: Na no pierwszy, Van Persie.
0: Robin Van Persie jest pierwszy.
1: Widziałem.
0: A wiesz, kto jest drugi?
1: Robin Hood.
0: Nie, Robinson Crusoe. A dopiero na trzecim jest Robin Schulz, wiesz?
1: Ale to i tak, Robin Hood?
0: To cały czas podium. Robin Hood jest na 14, z tego co pamiętam, co mi tak świta lekko. Za chwilę newsy w SC.

0: Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu, koło Ostrołęki.
4: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc Mobilovan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800 200 200.
6: Jesieni to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salony optyczne Okularium Łomża, ulica Kazańska 6 lub Dmowskiego 1. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Łomża.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
15: Termometry w Łomży zatrzymały się pod 20 i sobie tu już zostaną, ale też zerwał się nam większy wiatr. Co prawda rozgania ciemniejsze chmury i mamy dużo błękitnych fragmentów nieba, ale w prognozach pojawiają się też sygnały o możliwych opadach, a nawet burzach, więc nie spuszczamy całkiem oka z nieba. A jutro w Łomży bez opadów i 20 stopni.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje sytuację na Placu Litewskim, gdy zawyły syreny alarmowe. W centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939. A tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny.
16: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
17: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacje. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym.
16: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
15: Kierowca miał blisko 1,7 promila alkoholu we krwi, był też pod wpływem środków psychotropowych. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich. Ten podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął mężczyznę po ulicy.
0: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
15: Mówił Łukasz Czepkowski z policji w Piekarach. Mężczyzna został już aresztowany. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. Kolejorz zagra dziś w Londynie z Crystal Palace, a spotkanie o 21:00.
13: SK Łomża.
18: Uga Zakrzewska. 18. Dywizja Zmechanizowana świętowała dziś w Łomży. Za nami uroczysty apel, defilada i piknik dla mieszkańców.
19: Dzisiaj jest wielkie święto. Łomża stała się stolicą 18. Dywizji Zmechanizowanej. Przeszłość połączyła się z teraźniejszością i powiedzmy przyszłością. 18. Łomżyński Pułk Logistyczny jest integralną częścią dywizji.
18: Mówił pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Łomżanie wybierają, co zmienić w mieście. Z 43 propozycji budżetu obywatelskiego do wyboru mamy na przykład nowe miejsca rekreacji i sportu, remonty ulic, place zabaw czy też osiedlowe pikniki. Głosowanie trwa do 2 października.
20: Korości.
21: Sońca i Korości.
20: Czyli ESK w Radiu ESK.
22: Jeżeli przeżyć swój pierwszy raz teraz, to z Radiem SK i na koszt Radia SK my finansujemy wam pierwsze razy. Co już było? Pierwszy kurnik,
23: pierwsza jazda konno z tempem, kłusem, galopem, pierwszy taniec na rurze, pole dance.
22: Tak, wyrywanie ósemek nawet było.
23: Wyrywanie ósemek.
22: Co będzie
23: było
22: dzisiaj?
23: Nie było jeszcze wyrywania jedynek. Zachęcamy, kochanie, zgłaszajcie się. Nie będziemy za was decydować, co macie zrobić po raz pierwszy.
22: SK.pl. Tam się wszystko zaczyna.

0: Sugar Babes About You Now w Radiu SK. Mamy prognozy pogody na weekend zbliżający się i może padać deszcz i gdzieniegdzie mogą być burze. Aha. I w związku z tym mam bardzo ciekawą statystykę. Mężczyźni 6 razy częściej są rażeni piorunem niż kobiety.
1: A ja wiem dlaczego.
0: Dlaczego?
1: Bo jak się zaczyna burza, to kobiety mówią: o nie, burza, schowajmy się. A jak Aha. się zaczyna burza, to mężczyźni wtedy mówią: o, burza, dawaj, lecimy, bierz, ho!
0: To może być jedna z przyczyn, a druga może być taka, że mężczyzna statystycznie jest większy, w związku z tym jest większe prawdopodobieństwo, że jego piorun trafi, bo jest większy, po prostu.
1: Jeszcze jedna rzecz.
0: Jaka?
1: Ma antenkę.

0: Bardzo pana przepraszam, ja chciałem już powiedzieć, a ten jeszcze chce dośpiewać. Strasznie niezręczna sytuacja. To jest Radio SK, kochani.
1: Niezręczna sytuacja jest taka, że to jest Riviera. Być może to jest pani. I to jest niezręczna sytuacja.
0: No nie, no Florida to jest pan, to dlaczego Riviera miałoby być pani?
1: No ja wpisuję Riviera i zaczynamy.
0: No, no ciekawe, ciekawe.
1: No i sprawdzam, wiesz?
0: No i sprawdzam.
1: I co się okazuje, że Riviera to jest plaża i woda.
0: No właśnie, czyli obaj się pomyliliśmy. Kochani, za chwilę będziemy dzwonić w sprawie pierwszego razu z Eską i dzisiaj to będzie pierwszy raz absolutnie wyjątkowy.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie.

0: Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK. SK po raz pierwszy, tak nazywa się zabawa, w której my dajemy wam pieniądze na wasz pierwszy raz z Radiem SK. Wy myślacie sobie, czego jeszcze nigdy nie zrobiliście, a chcielibyście zrobić z nami. I w tej sprawie jest z nami Dawid. Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry.
2: Witamy cię serdecznie. Dawid, ustaliliśmy, to już jest taksówkarzem i teraz ma kurs, tak Dawid?
1: Tak jest.
2: A z kim jedziesz, z panią czy z panem?
1: Z panią.
2: Aha, pani się nie awanturuje, że ty rozmawiasz z radiem teraz?
1: Nie awanturuję, nie przeszkadzę i to.
2: No dobrze, to wspaniale. Jakie ty masz pragnienie?
1: Ja pragnienie przyciemnić szyby w samochodzie.
2: W tym, którym jedziesz?
1: Nie, w swoim prywatnym.
2: A w tym, w taksówce nie chcesz przyciemniać?
1: Nie można nawet.
2: Aha, zapytaj tej pani, czy ona wolałaby jechać w taksówce z przyciemnionymi szybami.
1: Co by pani wolała?
3: Wolałabym bezpiecznie, komfortowo.
1: Ale bez czy z przyciemnionymi?
3: Z.
1: Pani wolałaby z.
2: O właśnie, to może przyciemnisz w taksówce, a prywatnie to już sobie tam jakoś zrobisz.
1: Nie mogę nawet, to nie moje auto.
0: Dawid, napisałeś, że chcesz, żeby nikt nie widział, co jest z tyłu i co się tam robi. Co ty chcesz tam robić, powiedz nam.
1: No nie wiem, wozić osoby pijane, gdyby nie było widać.
2: Ej, Dawid, spokojnie, jesteśmy na antenie.
0: Nie, no spokojnie, Michał, po to taksówki wymyślili właśnie.
2: Aha,
0: przecież.
2: Ale on nie chce w taksówce, tylko w prywatnym.
0: Gdzie chcesz wywozić pijane osoby?
1: Nie. Chcę im pomóc.
2: Bardzo fajny Dawid. Dawid pomocny. Dobra, Dawid, ile potrzebujesz pieniędzy, żeby przyciemnić te szyby?
1: Od 1500 do 1800.
2: Ale to będzie legalnie wtedy, czy u szwagra w garażu to zrobicie?
1: Legalnie.
2: Legalnie, aha. A masz szwagra?
1: Pan?
2: Czy masz szwagra?
1: Jeszcze nie.
2: Aha. Dobra.
0: Dobra, Dawid, między 1500 a 1800, my się zgadzamy minimum na 1800.
1: Dobrze.
2: I ani złotówki mniej. Przestań kombinować, Dawid, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra, gratulujemy ci serdecznie, pozdrów panią i wszystkiego dobrego, szerokiej drogi.
1: Dziękuję. Pozdrawiam panią.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a my zapraszamy na SKP.

0: ATB, You're Not Alone w Radiu SK, 16.40 już, czyli z pracy mam nadzieję słuchacze już wyszli i teraz gotują, bo jest pora obiadowa, tak się składa.
1: A wiesz, każda pora może być porą obiadową, no, wystarczy trenować.
0: Właśnie, ale tak się składa, że Cinek jest świetny w gotowaniu. Co dzisiaj przygotujesz swojej żonie?
1: Bo żona Cinka jest... A nie, dzisiaj prosta sprawa. Dzisiaj będę robił oscypki z grilla i kiełbaskę z grilla, bo mi została z weekendu.
0: A z czego będziesz robił oscypki? To jest podejrzane. Nie masz owcy,
1: będę robił z paczki,
0: nie masz
1: z opakowania, z folii.
0: Polecamy oscypki, co tam jeszcze?
1: I kiełbasa.
0: Kiełbasa
1: śląska jest najlepsza.
0: Poleca szef kuchni Marcin Sońta. Za moment Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
6: I po reklamie.

0: Take Me Back w Radiu SK. To jest wakacyjny numer, prawda?
1: Tak, to jest wakacyjny numer.
0: Ale jeszcze lato się nie skończyło, wiesz?
1: Nie, lato się jeszcze nie skończyło.
0: Właśnie dlatego go gramy, wiesz?
1: 5 dni.
0: Jeszcze 5
1: dni. Albo 4.
0: 4.
1: Albo 3.
0: Nie, 4. 22 września kończy się lato. Za chwilę newsy w SC. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jesieni to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salony optyczne Okularium Łomża, ulica Kazańska 6 lub Dmowskiego 1. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
19: W Łomży niewykluczone są dziś pogodniejsze momenty, ale też krople, a nawet lokalnie może zagrzmieć. Pogoda dziś niezbyt zdecydowana. Rano deszcz, potem bardzo pogodnie i cieplej, no a końcówka czwartku też może przynieść niespodzianki. Czy prognozy się sprawdzą, czas pokaże, ale parasole mogą być w zasięgu wzroku.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
20: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na Kaszubach. W miejscowości Rudniki zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich dachowała i przygniotła auto osobowe. Na miejscu zginęły dwie osoby. Do dramatu doszło na trasie Przechlewo-Koczała. Droga jest teraz zablokowana, a służby podnoszą cysternę. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie rusza za pół godziny.
21: Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
22: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
21: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
23: Było słychać i helikoptery latały.
24: Niepokojące.
21: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorohuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej.
20: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego indeksu zdrowych miast. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też
0: w jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście, czy mamy ścieżki rowerowe, czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch, czy są miejsca zazielenione. To jest generalnie mieszkalnictwo.
20: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Nagrody wręczono w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.
2: SK Łomża News.
19: Aga Zakrzewska. Ponad 1 000 000 zł z Ministerstwa Rodziny trafi do Podlaskiego na wyposażenie pomieszczeń do zajęć sensoryczno-motorycznych dla dzieci do lat 3. Środki trafią do 16 placówek i instytucji.
17: Ten program ma to do siebie, że przede wszystkim nastawia się na podniesienie jakości świadczonych usług związanych z wychowaniem dzieci.
19: Mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Przypomnę, że wcześniej środki z tego programu dostała też Łomża. Nasze miasto rozpoczyna 3. etap doświetlania przejść dla pieszych. Łomża podpisała już umowę z wykonawcą i wszystko powinno być gotowe do końca listopada.
23: Sońca i Koroście,
24: czyli ESK w Radiu ESK.
25: Witamy serdecznie. 3 minuty po 17 w telewizorze pokazują teraz Donalda Tuska. Wiesz, jaką mam obserwację? Że on łysieje tak środkiem głowy, ale nie poddaje się temu i robi tak zwaną pożyczkę.
26: Ale poczekaj.
25: Z boku on ma włosy. Aha. I przerzuca je tak na
26: ale
25: środek.
26: Czy to jest pożyczka na koszt kraju?
25: Prawdopodobnie, niestety.

0: Fever Dream, Alex Warren w Radiu SK. Witamy serdecznie naszą panią Jadzie. Dzień dobry pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko dobrze u pani?
1: Wszystko.
0: Czy chciałaby pani posłuchać, co Macinek do powiedzenia? To prawdopodobnie nie jest interesujące, ale on strasznie chce powiedzieć.
1: Dobrze, posłucham. O,
2: dziękuję bardzo za życzliwość, Jadziu. Mam newsa poradnikowego, coś, co może się przydać nam wszystkim. Mam do was pytanie. Aha. Gdzie trzymacie papier toaletowy, Jadziu?
1: W łazience.
2: Źle, Michał.
0: A ja w Pawlaczu.
2: Też źle.
0: Ty nie w Pawlaczu?
2: Nie. Papier toaletowy należy trzymać, proszę państwa, w lodówce.
0: A po co?
2: Dlatego, że on wciąga wilgoć z lodówki i dzięki temu jedzenie się nie psuje. Co wy na to?
0: A czy później można go użyć, tego papieru?
2: Tak, można go wtoczyć w mące jajko i usmażyć.
0: Słuchaj, Jadziu, i widzisz, ja muszę tu z nim siedzieć przez cały dzień. Ty przyjdziesz na chwilę, wysłuchasz tych bzdur i sobie pójdziesz, a ja tu muszę siedzieć cały dzień.
1: Czy chciałbyś... A kto tego newsa napisał?
0: No a kto mógł to napisać? Czy ktoś normalny trzyma papier w lodówce?
1: No, chyba nie.

0: nie chcę się chwalić, bo teraz...
1: To nie chwal się, to dobry zwyczaj, nie chwalić się, wiesz?
0: Britney Spears w Radiu SK, to jest moja była dziewczyna, wiesz?
1: To nie jest twoja była dziewczyna.
0: Widzisz, a ty jesteś po prostu tak mały i podły.
1: Ona nie ma o tobie pojęcia, ona nawet nie jest w stanie powiedzieć korościel.
0: Ona nie ma o mnie pojęcia.
1: Nawet nie jest w stanie krzyknąć korościel 20 razy głośno w nocy.
0: A moim zdaniem ona bierze udział w konkursie na SK.pl, w konkursie Twój pierwszy raz z Eską, tylko ma pecha, ponieważ jej zgłoszenia nie wybraliśmy, bo ona chciałaby zaśpiewać z Mickiem Jaggerem. To się sprawy delikatnie komplikują. No nic, nie musisz mi wierzyć, Cinek, wiesz, nie zależy mi na tym. Ja wiem, co było między nami.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert.

0: zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Łomża.
1: Jesieni to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salony optyczne Okularium Łomża, ulica Kazańska 6 lub Dmowskiego 1. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
5: I po reklamie.

0: Później ci opowiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Wy sobie podsłuchujecie Radia SK, tymczasem ktoś może podsłuchiwać was.
1: Jak to, Marcin? O
0: tak
1: co się chodzi?
0: Dzieje, proszę państwa, czytam w internecie, że jeżeli na twoim ekranie twojego telefonu świeci się zielona kropka, to znaczy, że masz włączoną kamerę albo mikrofon. Więc jeżeli akurat nie jesteś, że tak powiem, w robocie na kamerkach, to znaczy, że ta kamerka mogła włączyć się sama i cię podgląda.
1: Wiesz co, ja mam taką zieloną kropkę i ona mnie podgląda, ale co ona może podglądać? Co ja na przykład wchodzę na stronę żużel.pl i co? I tam ktoś po
0: nie,
1: drugiej stronie...
0: Nie, ona nie widzi tej strony, tylko widzi ciebie, jak się ekscytujesz żużlem. A to już może być ciekawe.
1: No i co, siedzi jakiś Wołodia w Moskwie, bo podejrzewam, że to Wołodia robi. I mówi, o, Korościel znowu ogląda żużel, mamy go! Zboczeniec!

0: Fly High w Radiu SK. Do Cinka przed chwilą dzwoniła żona. Czy to będzie bardzo nieeleganckie, jeżeli zapytam, o czym rozmawialiście, Cinku?
1: Wiesz co?
0: Nie wiem.
1: Będzie.
0: Okej. W związku z tym za chwilę...
1: Ale ci powiem.
0: Okej.
1: Okay. O tym.
0: Okej. Okay. Billie Eilish za moment w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało,
5: żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
13: To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: I po reklamie.

0: Cicho Sza. To była Sanach w Radiu SK. Chcesz coś powiedzieć na koniec naszego programu?
1: Jeżeli odcinek? To była Sanach, to była Cicho Szach.
0: Tak, ty już mogłeś nic nie mówić. No nic.
1: Nic nie szkodzi, jutro znowu mówię.
0: No już trudno, teraz będzie
1: Hany. Jutro jesteśmy od 14.
0: Cicho bądź!
1: Hany będzie w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających Twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc Mobilovan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800-200-200.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
14: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Jutro wam, że nie będziemy musieli tak pilnować nieba. Nie będzie się podejrzanie mocno chmurzyć. W prognozach, w przeciwieństwie do dziś, nie ma jutro mowy o żadnych niespodziankach. Czyli jutro na spokojnie, bez parasola i potem pewnie z krótkim rękawem, bo do 20 stopni w piątek maksymalnie. W sobotę jeszcze cieplej i dużo więcej słońca.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Premier ostrzega w Sejmie, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy.
19: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
18: Donald Tusk ostrzegł też, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe. Taki dron około południa spadł 4 km od polskiej granicy i postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, zawyły też syreny alarmowe.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
18: Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. To będzie trudny mecz. Polki zagrają dziś z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spotkanie w Bielsku Białej. Pierwszy gwizdek za pół godziny.
16: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK Łomża.
20: News. Aga Zakrzewska. Policjanci z regionu, w tym łomżeńska drogówka, prowadzą dziś europejską akcję Prędkość. Działania potrwają całą dobę, a tylko w tym roku zginęło w Podlaskiem 8 osób, a 42 zostały ranne. Radni wybrali dwie osoby, które zajmą się wyjaśnianiem spraw radnych, Piotra Chmielewskiego i Marcina Mieczkowskiego. Chodzi o zastrzeżenia dotyczące prowadzenia działalności z wykorzystaniem mienia miasta.
21: Tutaj wątpliwość prawną co do Piotra Chmielewskiego jak najbardziej mam. Co do Marcina Mieczkowskiego, wiem, że ten wątek powstaje od początku tej kadencji rady. A raczej to odbieram jako zakrycia przez innych radnych właśnie tej sytuacji trudnej z Piotrem Chmielewskim.
20: Mówił radny Piotr Modzelewski.
0: Imprezka.
22: Imprezka.
0: Imprezka.
22: Eska.
0: Eska.
23: To już po pracy, ręka w górę. Mam nadzieję, że większość z was rękę podniosła, a jeżeli jesteście w pracy, to też postaram się wam dobrze grać, żeby jakoś tam zleciało. Zaczynamy czwartkową imprezkę, 3 po 18, Hanczak z tej strony, a na początek Dawid Podsiadło.

Oskar Sims i jego nowy hit bez końca na antenie Radia SK. No dobra, no to idźmy za tym. Co dzisiaj wieczorem zamierzacie robić albo chcielibyście robić bez końca? Już teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czy się uda i czy to, co lubicie robić bez końca, uda się dzisiaj zrobić. Możemy afirmować. Czekam na głosówki, a tymczasem Asher Wesce.

0: co moglibyście robić bez końca, najlepiej dziś wieczorem. Agnieszka napisała, że chciałaby bez końca czytać książki swojemu synowi. No i by było pięknie, prawda, żeby za to jeszcze płacili i nie trzeba by było wtedy nic innego robić. Zaraz, zaraz. W sumie Agnieszka mogłabyś nagrywać audiobooki, czyli w sumie czytałabyś synowi i jeszcze byś dostała za to kasę. Powiem ci, że musisz o tym pomyśleć. Temper City, Self-Aware w Imprezce już za nami, a że my bez końca gramy wam hity na czasie, to po krótkiej przerwie między innymi coś od Wiktora Dduły i nowość od Miley Cyrus, czyli Bass Persuades, prosto z albumu, który ukaże się już dzisiaj w nocy.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
2: Jesieni to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę.

0: Łączkę. Salony optyczne Okularium Łomża. Ulica Kazańska 6 lub Dmowskiego 1. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
3: I po reklamie.

0: Where is the love? W imprezę w Radiu SK gram wam ten hit. No rzeczywiście tej miłości potrzebujemy i tę miłość można wysłać też przez radio. Dlatego skoro w firmach są owocowe czwartki, to ja proponuję w imprezę taki pozdrowieniowy czwartek i uruchamiam wszystkie moje linie, czy to telefoniczne 664-402-302, można dzwonić albo pisać SMS-y, czy też, o proszę bardzo, Messenger Radia SK do waszej dyspozycji, można nagrać głosówkę i kogoś pozdrowić, jak za dawnych czasów w radiu bywało. Albo z okazji urodzin, albo imienin, albo rocznicy, albo z jakiejś innej znanej wam tylko okazji, wszystkie głosówki, telefony, SMS-y będę sprawdzał, no i postaram się jak najwięcej umieścić też na antenie Radia SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
11: I po reklamie.

0: Siemanko, chciałabym pozdrowić moją klientkę, której właśnie robię pazury słuchając Eski. Tak Karolina napisała w SMS-ie. Bardzo jestem ciekawy, jak ty jednocześnie robisz jej pazury, podejrzewam, biorąc niemałe pieniądze, a jednocześnie piszesz SMS-y do radia. No ciekawe, ciekawe. No może po prostu masz więcej rąk i możliwości niż przeciętny człowiek. Pozdrowienia oczywiście. Tame Impala i Loser za nami na antenie Radia SK. To jest pozdrowieniowy czwartek w imprezce. Mile widziane głosówki, jak na przykład ta od Ani na Messengerze SK.
1: Pozdrawiamy wszystkich drożdżersów, Klaudusie, ciocie Asie, babcie Jasie.
2: I mi się!
0: I mi się to podoba. Drożdżersi, to podejrzewam od nazwiska, więc ja jeszcze pozdrawiam wszystkich drożdżówkersów, czyli tych, którzy kochają żreć drożdżówki, tak jak ja, ze śliwką na przykład. Radio SK. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: I po reklamie.
18: Łomża na czasie.
19: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Łomża zakłada dziś hollywoodzkie okulary, bierze dobre humory i rusza na bulwary. Trwa tam międzypokoleniowa dyskoteka Mosiru pod hasłem Hollywood. Są największe muzyczne hity, filmowy blask i parkiet pod gołym niebem. A mieszkańcy Łomży tańczą niczym bohaterowie hollywoodzkich produkcji. Wejście oczywiście za darmo, no i można cały czas dołączać, bo impreza potrwa aż do 22. No i jak już mówimy o łomżyńskich bulwarach, to pamiętajcie, że do końca września też za darmo, w niedzielne poranki, przystań Dobrostan, czyli ćwiczenia rozciągające nad brzegiem rzeki.
20: Muzyką się żyje.
21: Lato się kończy. Kończy się także trasa SK Music Tour. Przed nami jednak 3 dni koncertów w Żaganiu i to już od jutra. Na Poznamczu Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Zalia i Kazba Łagane. Oni jutro. Mister Polska i ich troje. Oni w sobotę. No i jeszcze Edyta Górniak, która zaśpiewa w Żaganiu w niedzielę. Wstęp oczywiście wolny. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych różnych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Krystyną Aguilerą. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. Zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja albumu, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To ze wspomnianego albumu pochodziły m.in. hity grane wciąż w Esce, There's Nothing Holding Me Back czy Treat You Better, no i ten drugi zresztą zagram wam za chwilę.
1: Impreska.
21: W tej godzinie też MJ Deli, Deli Supreme, będzie Zalia, będzie nowość od Davida Getty, ale na dobry początek zapowiadani Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Minuta po godzinie 19. Dobrego wieczoru wam życzę, mam nadzieję, że częściowo z Eską i ze mną, Hanczak z tej strony.

0: trochę byłem obrażony na Sombra, jak ogłosił trasę koncertową i ominął Polskę, no ale ja się długo obrażać nie umiem, bo słucham hitów i od razu mi lepiej. Poza tym jeszcze może jakieś festiwale letnie czy coś. Homewrecker w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zagram wam coś nowego. Przypominam, że w czwartki wieczorem mamy dla was mnóstwo premier, także tych, które wychodzą w nocy z czwartku na piątek. Słuchajcie nas uważnie po 23. Zapraszam w imieniu Maciego Fuczyła, ale ja też teraz zagram wam coś nowego. Muzyka łączy pokolenia i to jest bardzo dobry na to dowód, bo z jednej strony David Guetta, którego chyba nikomu, kto słucha popowej, klubowej muzyki, przedstawiać nie muszę, no to jest w końcu guru tej muzy. A z drugiej strony młode pokolenie DJ-ów Hypaton, którego też kojarzymy z hitu Out of My Head, między innymi z naszej anteny. Panowie po raz kolejny już połączyli siły, no i stworzyli kawałek, który trochę jest ukłonem w kierunku lat 90. i tamtych brzmień, no a trochę też ma brzmieć festiwalowo i ciągnąć niejedną imprezę. No to zobaczymy, czy imprezkę też pociągnie. You and Me, Me and You, David Guetta i Hypaton w SC.

0: Tu Radio SK, tu Imprezka i Hanczak z tej strony, 29 minut po godzinie 19. Bardzo pozytywny hit Music Sounds od Fastboy, a za kilka chwil m.in. Alex Warren i Passenger. No i w sumie dobry tytuł, Pasażer, bo teraz odezwie się akurat kierowca. W ramach pozdrowieniowego czwartku zostawiacie swoje dedykacje pozdrowienia na Messengerze Radio SK, jak Rafał.
1: A ja za to chciałbym pozdrowić wszystkich moich dzisiejszych pasażerów linii 190 warszawskiej. Mam nadzieję, że nie czuliście się jak worki ziemniaków, jak was wiozłem.
0: Z tobą, Rafał, na pewno nikt się nie czuje jak worek ziemniaków. Na bank nie. Ale kto chociaż raz jechał w godzinach szczytu autobusem komunikacji miejskiej, zwłaszcza kiedy było ciepło, to pewnie nie czuł się jak ziemniak, ale jak chips z tego ziemniaka upchany w małej paczce. I z reguły to chipsy cebulowe. Tak sądząc po zapachu.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Promocja. Reklama.
4: Mój tani weekend, moje Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: i Let Me Ellie Goulding na antenie Radia SK w imprezę. No jestem bardzo ciekawy, jak w czwartkowy wieczór wasz refleks i wasze poczucie humoru i kreatywność. 664-402-302, właśnie teraz można do mnie dzwonić, słuchawa przy uchu, a ja będę zadawał pytania, na które trzeba odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Przy okazji się dowiem czegoś o was, być może tak układałem dzisiaj te pytanka. 664-402-302, zaraz zobaczymy, kto będzie pierwszy. Zawsze ten pierwszy ma najtrudniej, bo jest pierwszy. Ale już ktoś się zgłosił. Halo, dobry wieczór. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Jak masz na imię? Cześć.
1: Cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz, co masz w lodówce na pierwszą literę twojego imienia?
1: Jogurt.
0: O, dobrze, a moja pierwsza myśl to były jajka. Ale jogurt, zdrowo, dobrze, bardzo dobre.
1: No jajka mam gdzie indziej.
0: Właśnie postanowiłem tutaj postawić kropkę w tej zabawie. Ja już nie będę zadawał więcej pytań. Bo boję się odpowiedzi. Więc po prostu zagram Sanach i Świat Jabłoni.

wędrujemy w głośnikach i w słuchawkach w kierunku godziny 20. W głośnikach i w słuchawkach. W słuchawkach to można wędrować, w głośnikach chyba nie, ale w głośnikach jest to flow. Za chwilę 20, natomiast nasze piłkarki walczą o ćwierćfinał. Ćwierćfinał Mistrzostw Kobiet U20. Mundial w piłce nożnej kobiet trwa. Grają w Bielsko-Białej, no i grają z Kolumbią. Po pierwszej połowie 0-0 jest wynik. Trwa druga połowa. Trzymamy kciuki oczywiście za wygraną.

0: Noc, Meet Fuyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
12: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
13: I po reklamie.
14: Łomża na czasie.
15: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli jeszcze nie macie planów na najbliższe wieczory w Łomży, no to Łomża ma co najmniej kilka propozycji. Dziś na bulwarach trwa Hollywood nad Narwią, czyli muzyka, taniec i zabawa w filmowym klimacie. To wszystko na międzypokoleniowej dyskotece Mosiru. Parkiet działa do 22, a wstęp oczywiście za darmo. A dla tych, którzy wolą coś bardziej nietypowego, już 15 października, Laboratorium Dźwięku w Akademii Łomżyńskiej. Będą eksperymenty, ciekawostki, warsztaty i odpowiedź na pytanie, jak właściwie działa radio. No właśnie, wiecie?
16: Muzyką się żyje.
17: Z ziemi włoskiej do Polski The Colors wrócą do naszego kraju. To jest grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco i ten hit za kilka minut w imprezce zagram, a zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym właśnie Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października przyszłego roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Od września w każdy czwartkowy wieczór po 23 gramy Wam mnóstwo muzycznych premier. No i nie inaczej będzie dzisiaj. Mogę zdradzić, że pojawią się m.in. gorące nowości od Benjamina Ingrosso czy D.O.D. Ale coś nowego też Wam zagram za kilka minut w imprezce. Ale najpierw trochę hitów, które doskonale znacie. Mango od Sylwii Grzeszczak będzie, albo teraz łatwo Ganki Majko na dobry początek tej godziny. 2:40, mam nadzieję, że macie spokojny wieczór i macie dobry nastrój. Postaram się go też nie zepsuć. Hanczak, witajcie.

0: Nie, musicie wstawać. Jeżeli leżycie, to odpoczywajcie. Należy wam się po ciężkim czwartku. The Real Slim Shady, Eminem, zawsze na czasie. 13 minut po 20, to może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przypominam, mnóstwo nowości dzisiaj od 23 na naszej antenie, ale już teraz zagram wam coś od Neptuniki. Neptunika to jest taki DJ, producent pochodzący z Hamburga, który zaproponował nam kawałek pod tytułem What If? Co jeśli? Jeśli wam się spodoba, to będziemy grać częściej, posłuchajcie.

0: Gram tak, żebyście nie zasnęli, jeżeli na przykład jesteście teraz za kółkiem w drodze gdzieś. Axel i Bon, Whatever Turns You On na antenie Radia SK w imprezce. Za kilka chwil Jason Derulo, ale wcześniej nieowocowy czwartek. Takie są czasami w korporacjach, ale w radiu w imprezce robię pozdrowieniowy czwartek. Czyli możecie nagrywać pozdrowienia albo jakieś inne komunikaty bardzo ważne i bardzo serdeczne na Messengerze Radia SK. Zerkam na wiadomość od Ani. Halo.
1: Hejka SK.
0: Aniu, chcesz pozdrowić kogoś?
1: Tak, bardzo bym chciała pozdrowić mojego faceta, który pracuje w Holandii. Tak bardzo tęsknię za nim. Pawełku, przyjeżdżaj, bierz urlop, przyjeżdżaj do mnie. Pozdrawiam oczywiście Pawełka, pozdrawiam całą Eskę, no i ciebie, Hany.
0: Dzięki, Aniu, a do Pawełka apeluję, bierz urlop i przyjeżdżaj z Holandii do Polski. No i jakieś sadzonki przywieź ze sobą. Tulipanów oczywiście.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

No niestety ćwierćfinał nie dla naszych dziewczyn. Polki odpadły z piłkarskiego mundialu kobiet U20. Przegrały mecz z Kolumbią 0-1. No i niestety to jest koniec, jeśli chodzi o nasz udział w turnieju, ale oczywiście jesteśmy gospodarzami tego turnieju, więc ugościmy pozostałe piłkarki i kibiców jak należy w kilku polskich miastach. A jeżeli wy na przykład marzyliście o tym, żeby zapisać się na trening piłki nożnej, a nigdy jakoś nie brakowało wam właśnie czasu i pieniędzy i odwagi, to przynajmniej jeśli chodzi o pieniądze, to martwić się nie musicie, jeżeli słuchacie Radia SK i naszej nowej ekipy popołudniowej, czyli Sęty i Korościela. Oni we wrześniu pierwszy raz u nas, no i też za pierwsze razy różne płacą. Można zgłosić się do nich na sk.pl, tam zbieramy zamówienia, zgłoszenia, a potem Sęta i Korościel dzwonią i po krótkiej rozmowie płacą wam za wasz pierwszy raz. Zachęcam do zgłoszeń, bo jeszcze jutro jest na to szansa, a tymczasem w imprezce Post Malone i Swae Lee, czyli Sunflower.

0: Ten hit brzmi już trochę jak wprowadzenie do weekendu, prawda? No już za chwilę ten weekend. A że weekend zaczyna się w Estę, to my jutro już po poranku z Kasią Węsierską przejmujemy stery i powoli w ten weekend was wprowadzać będziemy. Także do usłyszenia jutro o 9:00. A za chwilę 9:00, ale ta wieczorna. Robię Szulc i Watermat za nami.
1: Esko.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: I po reklamie.
5: Łomża na czasie.
6: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Wieczór w Łomży jeszcze się nie kończy. Jeśli ktoś nadal zastanawia się, co tu robić w Łomży, to podpowiadamy. Na bulwarach jeszcze do 22 trwa Hollywood nad Narwią, czyli parkiet pod gołym niebem rozgrzany do czerwoności przez mieszkańców Łomży. Muzyka i taniec. I tak aż do 22. Wstęp oczywiście darmowy. A jeśli taniec to niekoniecznie wasza bajka, to też jest opcja dla fanów dobrego humoru. W tę niedzielę w Łomży stand-up Piotra Zola-Szulowskiego w Filharmonii. Natomiast 5 listopada stand-up Wielki Walaszczyk.

0: SK Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. Około 60% prac wykonano już przy trzecim etapie budowy łomżyńskich bulwarów. Nad Narwią powstaje nowe miejsce wypoczynku z plażą i infrastrukturą rekreacyjną. Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, mieszkańcy Łomży będą mogli korzystać z nowej przestrzeni już za rok. W piątek ruszą ćwiczenia strażaków w Lesie Jednaczewskim. Strażacy z Łomży i powiatu łomżyńskiego będą ćwiczyć gaszenie pożaru lasu i organizację zaopatrzenia w wodę. Na czas działań parking przy Rycerskim Kierzu i Leśna Polana będą tego dnia wyłączone z użytkowania. Policjant z Łomży w czasie wolnym od służby zatrzymał 52-latka, który prowadził mimo sądowego zakazu i okazało się, że nawet nie jednego. Miał aż 4 zakazy jazdy, w tym 2 dożywotnie. Teraz sąd skazał go na 4 miesiące więzienia. Szymon Dmok, wychowanek łomżyńskiego BK Stepu, będzie reprezentował Polskę podczas młodzieżowych igrzysk olimpijskich. Ma na koncie wiele sukcesów, również międzynarodowych, a teraz znalazł się w kadrze Polski.
0: SK Łomża.
1: A teraz zaproszenie do obejrzenia jednej z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. O bursztynowej wystawie mówi Jerzy Jastrzębski.
2: Jest to wystawa Bursztyn w dorzeczu Narwi. Kolekcja, która tworzona jest w okresie zaraz po II wojnie światowej przez Adama Chętnika, oczywiście rozwijana i uzupełniana, i ta wystawa jest jakby taką prezentacją tak zwanego, określam tak zwanego bursztynu kurpiowskiego. Bursztyn powszechnie znany jest oczywiście z tego, że występuje nad morzem, ale gdybyśmy popatrzyli na to, jak tak ładnie mówiąc, genetycznie, to jest ten sam bursztyn, co bursztyn bałtycki. Bursztyn jako taki wywodzi się w zasadzie z północy Europy. Musielibyśmy się cofnąć jakieś 40 milionów lat temu. Tam były wtedy wielkie obszary zalesione z temperaturą dużo wyższą niż obecnie. To była taka puszcza tropikalna. Tam te drzewa, tak zwane bursztynodajne, rosły, padały. Woda je zalewała i pozostawały na miejscu. I dopiero z tamtego terenu, w okresie tak zwanej epoki lodowcowej, lodowce zepchnęły te pokłady bursztynu na teren, który moglibyśmy określić nad Zatokę Gdańską, generalnie rzecz biorąc. I tam zostało osadzone. Tam się utworzyła taka duża delta rzeki, nazywana Eridian, gdzie te materiały, zarówno jeżeli chodzi o materiał drzewny, jak i wszystko to, co spłynęło rzeką, osadziło się. I w tym miejscu mamy właśnie te złoża bursztynu. Ale to nie koniec, bo następne zlodowacenia z kolei powodowały przesunięcie na południe jeszcze tych nawarstwień, i tym sposobem bursztyn trafił właśnie w Dolinę Narwi. Północna część ponad Narwią to są w zasadzie te najważniejsze złoża tego bursztynu. Polegało to na tym, że lodowiec spychający przed sobą te masy ziemi w pewnym momencie zaczął topnieć. Zaczął topnieć, wypływała spod niego woda. I ta woda wymywała także i te pokłady bursztynu, które osadzały się właśnie na brzegu. No wtedy to była potężna pradolina i to są tak zwane piaski zandrowe. To, co w zasadzie jest na kurpiach podstawową ziemią, prawda? Czyli piaski, karaski. I to jest to środowisko, w którym ten bursztyn się tutaj zgromadził. No i potem oczywiście osadnictwo, przybyli ludzie, zaczęli najpierw spotykać go przypadkowo, w miarę rozwoju i zarówno techniki, jak i osadnictwa ten bursztyn zaczął być wydobywany. Powstały głównie w XIX wieku kopalnie. Oczywiście nie mówimy o tych kopalniach typu śląskiego, tylko to są kopalnie polegające na tym, że po prostu kopano doły. Doły w ziemi, a jeżeli była potrzeba, to je obudowywano drewnem, a można było wtedy sięgnąć do głębszych pokładów. Z tym, że zawsze był tam problem z wodą, która podciekała, więc trzeba było się śpieszyć i uciekać, jeżeli ta woda napłynęła. A więc bursztyn jako surowiec najpierw. Potem ten bursztyn zaczął też w XIX wieku, w zasadzie drugiej połowie XIX wieku, funkcjonować już w kulturze materialnej. Oczywiście w kulturze materialnej w ramach kurpiowskiej Puszczy Zielonej, czyli kurpiów. I tutaj jakby stał się już pewnym elementem, który trafił głównie do ich stroju. Czyli te najbardziej znane to są oczywiście korale bursztynowe, które mają no, różny kształt i różną wielkość. Jakby najbardziej charakterystyczny element, ale oprócz tego także był wykorzystywany do takich ozdób wewnątrz chałupy, to jest pająk, kierec, taki stożkowa ozdoba. W przypadku stroju męskiego może mniej był używany, ale trafiał do klamerek na kapelusze, do guzików, do lejbzików, czyli do tych kamizelek kurpiowskich. I to jest ta część może związana ze strojem, ale oczywiście bursztyn jako no, pewna wartość materialna służył też jako pieniądz, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Za bursztyn można było kupić coś. Oczywiście był to handel wymienny. Dawało się określoną ilość bursztynu w zamian za określone towary. No, bursztyn też funkcjonował także w medycynie ludowej. Nim okadzano, jego używano już najbardziej znana nalewka bursztynowa, prawda, do smarowania, czy też nawet do innych czynności. I to jest ta tradycja, która na Kurpiach przez wiele lat była kontynuowana, tak praktycznie póki te zasoby się nie wyczerpały. Bo to, co jakby wykopano do pewnej głębokości, więc w tej chwili to są raczej na tym terenie przypadkowe znaleziska, a z drugiej strony, żeby móc wydobywać bursztyn, trzeba mieć koncesję, a to wiąże się już dużo innymi, większymi problemami. Tu mamy już pewne wybrane zbiory, tak jak powiedziałem, no to już jest kilkadziesiąt lat zbierania i układ wystawy jest taki, że rozpoczynamy od tych takich elementów, które można właśnie spotkać. Poza tym są to też takie dosyć charakterystyczne fragmenty, które obrazują, jak powstawał ten bursztyn. Czyli jeżeli to była żywica, wiadomo, że ona spływała, więc są

Czy coś, co zostało przez tą żwicę zalane, mówimy tutaj zarówno o zwierzętach, no typu głównie małe owady, ale i też inkluzjach roślinnych, które zresztą na kurpiach określone są jako wścibki, czyli coś, co wścibiło się, weszło w ten żebuszyk. Tu mamy właśnie przykłady różnego rodzaju tych wścibków, czy też tych elementów inkluzji. Ciekawą rzeczą są tak zwane bursztyn w bursztynie, czyli jeżeli był spływ jednej warstwy, prawda, to ona pewnie się zasychała. I to, co dało się tam, że tam przykleić, prawda, jakieś drobne owady, były pokrywane drugą warstwą. I to jest tak zwana sklejka, czyli między tymi dwoma warstwami są właśnie zachowane na przykład zwierzęta, które w tym czasie na terenie tego lasu bytowały. Z tym, że oczywiście mówimy tu raczej o niewielkich owadach, chociaż w bursztynie na Pałtyckim znaleziono także jaszczurkę. Oczywiście nie jest to wielki okaz, no ale jednak została w ten sposób także zachowana dla potomności. No mamy tu przykłady różnych właśnie brył. Pewną ciekawostką i charakterystycznym elementem, jeżeli chodzi o ten tak zwany bursztyn kurpiowski, jest to, że ponieważ on był zgromadzony w ziemi i podlegał różnym wahaniom, zarówno temperatury, zarówno słońca, on pokrywa się tak zwaną koszulką, skorupką, warstwą zewnętrzną, która jakbyśmy w tym przypadku metalu powiedzieli rdza, prawda? To tu jest coś takiego, co właśnie tworzy taką zewnętrzną warstwę i ona czasami właśnie wygląda jak tutaj taka krystaliczna, ale w innych przypadkach jest właśnie bardziej gładka. Zachowuje też fragment bursztynu. Tu wspomniałem właśnie o tym, że bursztyn był używany do leczenia. Są przykłady kawałków bursztynu, które służyły do leczenia chorób oczu. To wykorzystywano tutaj te właściwości bursztynu, który po potarciu rozgrzewa się i przyciąga na przykład papier. W tym momencie wykorzystywano to poprzez przyciąganie, wyciąganie z oka na przykład jakichś tam elementów, które wpadły do oka i dało się w ten sposób to wyjąć. Czyli to są tak zwane właśnie leki. No inny przykład, który tutaj mamy w dalszej kolejności, to mamy przykłady narzędzi, które służyły do poszukiwania i dobywania. Bo na kurpiach, oprócz tego, że bursztyn był, trzeba go było najpierw wydobyć. Żeby go wydobyć, trzeba mieć pewne umiejętności i także mieć narzędzia. Tu mamy przykłady tych narzędzi, które służyły wydania, ponieważ to była zarówno rzeka, bagno, piasek, więc i te narzędzia też są różnorodne. Na przykład tu mamy narzędzia, które służyły do poszukiwania bursztynu. Ponieważ, tak jak wspomniałem, ta gleba, która tutaj była na kurpie, głównie to był piasek sypki, więc te wszystkie narzędzia metalowe w postaci tych szpikulców dawały możliwość jakby dziobania w tą ziemię. Zakładając, że on w zasadzie powinien być bez żadnych wtrętów, typu kamienie i tak dalej, jeżeli gdzieś się tam dziobnęło i było jakiś opór, można było przewidywać, że tam jest bursztyn. Z kolei na glebach bardziej bagnistych używano tych narzędzi z takimi zadziorami. Po wbiciu i wyciągnięciu na tych zadziorach pozostawała ziemia, która tam się mieściła. I wtedy fachowcy, tak zwani majstrowie, potrafili na podstawie koloru ziemi określić, czy ten bursztyn jest, czy go nie ma. Tu mamy właśnie przykłady tych różnych tak zwanych ziem bursztynowych, które dawały możliwość określenia, że bursztyn jest i że warto kopać. Ale po wykopaniu ten bursztyn trzeba było obrobić, więc mamy tu cały zestaw obrabiarek. Oczywiście najprostszą metodą to było skrobywanie go, bo wyjmując bursztyn, tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Szczególnie jeżeli mówimy o tym bursztynie kurpiowskim. W przypadku bursztynu bałtyckiego on w zasadzie nie ma tak dużej warstwy zewnętrznej. Można mieć rozpoznać jaki kolor. Zatem ruch piasku i wody powoduje, że jest szlifowany ciągle. A ten ma swoją skorupkę, więc trzeba go było, żeby dostać się do środka. Używano to wszystkich obrabiarek, które najpierw dawały możliwość zerwania tej zewnętrznej warstwy, a potem, jeżeli była taka potrzeba, zrobienia dziurki, oszlifowania, w zależności od potrzeb, do czego ten
bursztyn miał być wykorzystywany.

0: No i tu już mamy bursztyny, które pokazują swoje wnętrze, czyli kolor, przezroczystość bursztynu. Tak jak widzi pani, tu jest bardzo duża różnorodność, praktycznie rzecz biorąc jest od przezroczystych bursztynów do bursztynów nieprzezroczystych, ten w środku tak zwany kościany, czyli zarówno struktura, jak i barwa nawiązuje tutaj do tego określenia. I przykłady też jakby wyrobów, rozpoczętych wyrobów, które potem były już używane w zależności od tego, jaka była potrzeba. No i w końcu wyroby, gdzie najbardziej charakterystyczne to są te naszyjniki, ale mamy tutaj różne klamerki, serduszka, wisiorki, różańce, spinki, bransoletki. To są tak zwane gryzaki dla dzieci zamiast smoczka, albo dziecko, które ząbkowało, dawało im się takiego gryzaka, mógł sobie tam jakby naciskać na dziąsła, trochę popracować i złagodzić. Także różnorodność wyrobów była ograniczona tylko fantazją twórcy. No to oczywiście to już jest kwestia, nie mówimy tutaj jakby pewnej tradycji, która wynikała z tego, że naszyjnik bursztynowy miał tak, a nie inaczej wyglądać, ale można było sobie wymyśleć jakieś inne już własne wzory. To są te najstarsze wzory, a to są już trochę późniejsze lata związane już z XX wiekiem. Także oczywiście naśladownictwo jest, ale okazuje się, że wcale nie jest to taka łatwa i prosta sprawa, czego przykładem są tak zwane szlify kryształowe albo fasetkowe, gdzie wyroby starych mistrzów są bardzo precyzyjne. W przypadku tych wyrobów, no jakby współczesne już jest dużo może mniej precyzyjnie wykonana obróbka, no ale z kolei weszły inne kształty. Teraz oczywiście to już może trudno mówić o robieniu typowych wzorów kurpiowskich. W zasadzie teraz, jeżeli się robi, to już się robi takie, jakie są potrzebne, czyli to, co ludzie kupują.
1: SK Łomża News.
2: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabołowska, zapraszam. 18. Dywizja Zmechanizowana świętowała dziś w Łomży. To z okazji 8 urodzin. Za nami uroczysty apel, defilada i piknik dla mieszkańców. Mówi generał Dariusz Lewandowski, dowódca dywizji.
3: 18. Dywizja jest jednym z młodszych związków taktycznych i formowana tak naprawdę od 2018 roku. Ale naszą taką złotą zasadą i ideą był najpierw ludzie, ich wyszkolenie, później sprzęt, a później dopiero infrastruktura, bo nic nie zastąpi wyszkolonego żołnierza. Tak? Uczyliśmy się od najlepszych, przyjęliśmy w swoje strukturę dwie istniejące już brygady, tutaj, które były widoczne, czyli 21. Brygada Strzelców Podkrańskich, którą wtedy miałem przyjemność dowodzić, i 1. Brygadę Pancerną. I to stanowiło te dwie takie bardzo silne, stare brygady z tradycjami, stanowiły dla nas siłę, stanowiły dla nas, można powiedzieć, bazę szkoleniową i także bazę dla kadry. 18. Dywizja dzisiaj to jest ponad 18 tysięcy żołnierzy. Rozlokowani jesteśmy od przepięknej Łomży, w której się dzisiaj spotykamy, i mojego miasta rodzinnego, no, tak naprawdę, praktycznie do Nowego Sącza. Cała wschodnia granica Polski, 70% to jest 18. Dywizja. 18. Dywizja to jest też kilka tysięcy systemów różnego rodzaju uzbrojenia. Widzimy tutaj z tyłu za mną czołgi Abrams, SEP-3, czyli M2, to jest najnowsze. Tylko Polska i Stany Zjednoczone posiadają te czołgi. Mają ich ponad 300. To są także KTO Rosomak, które widzieliśmy z ZSSW. Tych KTO będziemy mieli prawie 600 sztuk. Mamy bardzo dużo systemów artyleryjskich, ponad 300 różnego rodzaju systemów z możliwościami rażenia do 300 km. Ale tak naprawdę to ludzie. Ten sprzęt jest sprzętem z jednej strony łatwym, ale także wymagającym perfekcyjnego wyszkolenia, żeby jego możliwości były wykorzystane w 100%. Po to jesteśmy żołnierzami, szczególnie 18. Dywizji, Żelaznej Dywizji, żeby zapewnić w miarę możliwości swoich oczywiście ochronę dla Rzeczpospolitej, społeczności, dla całego narodu, także dla naszych rodzin. Nam na tym zależy. Nasze rodziny są na wschodzie, więc przede wszystkim bronimy swoich rodzin. co też jest atutem. Nie jesteśmy dywizjami z zachodu, które gdzieś przyjdą walczyć na terenie dla siebie nieznanym. My znamy ten teren, doskonale go rozumiemy, świetnie znamy specyfikę i kulturę Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia, więc dla nas jest to naturalne nasze środowisko. My tu się urodziliśmy, mamy stąd rodziny, nasze dzieci tutaj dorastały i chyba nie może być większej motywacji jak dla żołnierza, jak obrona swojego gniazda, tak jak dla ptaka. Dobrych ludzi, przede wszystkim ludzi społeczeństw lokalnych, w szczególności, którzy rozumieją armię. Jeżeli nie rozumieją, to po prostu niech ją wspierają. Armia jest specyficzna, tak jak każdy inny specjalistyczny zawód, ale przede wszystkim armia to jest grupa ludzi, którzy się wzajemnie szanuje i rozumie. I tego wymagamy od poszanowania, od naszych przełożonych, od naszych partnerów społecznych i od wszystkich, którzy patrzą w kierunku armii. Bywam w Łomży, bo odwiedzam mamę, a tak na marginesie. Natomiast w Jedwabnym byłem kilka lat temu ostatnio na grobie dziadków. Niestety moja służba jest trudna od żagania przez Przemyśl, Rzeszów, więc trudno mi tutaj jest w Łomży bywać. Rzadko prywatnie jestem, ale tak wam powiem coś na marginesie. Z tego miejsca 37 lat temu i 14 dni, czyli dokładnie 1 września 87 roku, wsiadłem w autobus do Łomży, do Warszawy, jako cywil. I nigdy nie wróciłem już jako cywil, zawsze jako żołnierz. Ten autobus zawiózł mnie do Warszawy, z której pojechałem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Cieszę się, że tu jestem. Nie jestem jedynym generałem z Łomży pochodzącym, nie jedynym żołnierzem. Cieszę się też, że w Łomży jest pułk logistyczny, że jest to jednostka 18 Dywizji. I życzę nam wszystkiego dobrego.
2: Mówi pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.
1: Dzisiaj Łomża stała się stolicą 18 Dywizji Zmechanizowanej. W zasadzie to, co pan generał mówi w przemówieniu, przeszłość połączyła się z teraźniejszością i powiedzmy przyszłością. 18 Łomżyński Pułk Logistyczny jest integralną częścią dywizji. Tutaj na placu apelowym mieliście państwo możliwość zobaczenia pocztów sztandarowych jednostek, więc jest ich wiele, od praktycznie Przemyśla po Łomżę. I dzisiaj jest wielkie święto, tak? Rocznica 8. Ja wiążę również swoją rocznicę dzisiaj, bo 7 lat temu na rynku w Łomży otrzymywałem decyzję od ówczesnego ministra odnośnie zadania formowania pułku. Pułk dzisiaj jest, myślę, że integralną częścią dywizji, szerokim zadań realizowanych, które mamy na co dzień, ale też rozwojem samej jednostki w sobie, co na co dzień widać również naocznie przy Alei Legionów. Mówimy o dywizji ze względu na to, że przełożony zawsze układa możliwość z realizacji święta. Święto ogólnie rzecz biorąc w innym terminie wypada 5 września, natomiast w związku z tym, że szereg zadań było w tym okresie, to święto zostało ustanowione tutaj i tak jak jest to w planie przedsięwzięć, dzisiaj jest tutaj uroczysty apel, jutro jest gala i część też również jest dzień otwarty koszar już w garnizonie Siedlca. Jeżeli można powiedzieć, to jest to ogromne wyróżnienie ze względu na to, że jest to, tak jak powiedziałem, dywizja jest kolebka dywizji jest tutaj. I to dla miasta tradycjami jest ogromny zaszczyt i dla mnie jako dowódcy jednostki, ale również dowódcy garnizonu Łomży.
4: Przyjechał tutaj do nas taki nasz mały przyjaciel, to jest syn mojego brata i chcieliśmy mu po prostu pokazać, jak wygląda Wojsko Polskie.
2: No właśnie, podoba ci się?
5: Tak.
2: Co widziałeś?
5: Widziałam żołnierzy, mundur, zrobiłem 25 wysiadów.
2: Okej, a powiedz mi, czy ty myślisz o tym, żeby kiedyś zostać żołnierzem?
5: Tak.
2: A dlaczego?
5: Bo chcę.
2: Interesuje cię to?
5: Tak.
2: Co pan myśli o takich piknikach, tak? Że wojsko wychodzi do ludzi, pokazuje to, co ma, jaki ma sprzęt, jak to wszystko wygląda?
4: No myślę, że dobrze jest pokazać społeczeństwu, jak to wszystko wygląda. Czy, no może nie tyle, czy jesteśmy przygotowani, ale generalnie tą naszą mobilność wojska, tak? Bo jeżeli jesteśmy tu mobilni, to jesteśmy wszędzie mobilni, tak?
2: No, a takie małe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli widzicie ten sprzęt, te pojazdy, jest?
4: No myślę, że jest. Że jest takie bezpieczeństwo. Jak to można obejrzeć, zobaczyć, dotknąć, jak to wygląda. I że to takie duże, bo kiedyś takiego sprzętu nie mieliśmy, tak?
2: Dlaczego pan dzisiaj tutaj jest?
6: Syn mnie poprosił, więc krótka odpowiedź.
2: Co pan chciał pokazać synowi?
6: Proszę, tutaj stoi czołg Abrams, tam jest haubica Homar, Bardziej syn mi chciał pokazać, ponieważ on się techniką militarną interesuje, więc jestem tutaj też dla syna.
7: Przyszły żołnierz?
6: Nie.
7: Nie, zdecydowanie nie, ale zainteresowania.
6: Tak, panie. Lubię czołgi i pojazdy pancerne ogólnie.
7: Co panowie myślą o tym, że właśnie wojsko wychodzi do ludzi, tak? Pokazuje ten sprzęt, pokazuje to, co ma, co być może kiedyś będzie nas bronić.
6: Bardzo dobrze, że wojsko wychodzi do ludzi, natomiast ja uważam, że powinno być jeszcze więcej, powinno być ogólnie wzmocniony potencjał obrony społeczeństwa, przyzwyczajenie społeczeństwa do zagrożeń wynikających z możliwych konfliktów.
8: No, zainteresowałam się tym wydarzeniem, przejeżdżając tu ostatnio rowerem. Dowiedziałam się, że będzie tutaj taka uroczystość. No i myślę, że w tych czasach warto się pointeresować troszeczkę, zainteresować się wojskiem, obroną. Jestem zadowolona, że tu przyjechałam, bo przyjechałam rowerem, byłam na wycieczce rowerowej. No i ten swój czas poświęciłam właśnie tutaj.
7: A myśli pani, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie wojsko wychodziło do ludzi, pokazywało ten sprzęt, pokazywało te pojazdy?
8: Myślę, że tak, jak najbardziej. Należy tego tematu dotknąć blisko, ponieważ ja też jakby na co dzień nie mam z tym do czynienia. No fajnie, że tutaj przyszłam, bo dla mnie to jest nowość. Tylko oglądałam to w filmach czasami, a tutaj panowie są bardzo mili, wszystko opowiadają. Może nie na wszystkim się znam do końca, ale fajny sprzęt.
7: No właśnie, te pojazdy robią wrażenie?
8: Robią wrażenie. I co mnie tak jako kobietę przykuło tutaj uwagę, że wszystkie te sprzęty są takie czyste. Myślałam, że one z garażu są wyciągnięte. No niestety, ale... Muszą się prezentować i oni muszą o to dbać, żeby to tak ładnie wyglądało.
7: Dlaczego pani dzisiaj tutaj jest?
9: No, słyszałam, że jest święto właśnie tutaj pułku z Łomży, że zjeżdża się dużo jednostek, że będzie defilada, no i że malutki cokolwiek zobaczył, więc też mamy wolne. Stwierdziliśmy, że nawet w środku tygodnia, ale to nikomu nie przeszkadza, więc odwiedziliśmy, żeby pooglądać. No i bardzo ciekawie, można wiele rzeczy się dowiedzieć ze stanowisk, które tutaj się porozstawiały, każdej po prostu pod oddziału, pod dywizji, nie wiem. Każda czymś innym tam dowodzi, więc można się od nich coś dowiedzieć. Jest grupa saperów, tak? Jest też pan ratownik w którejś budce, więc można sobie poćwiczyć pierwszą pomoc. Bardzo ciekawe dla dzieci, więc nawet rodzinką przyjść. Tutaj z tego, co widziałam, można jeszcze zjeść, także grochóweczkę. Także bardzo fajnie zrobione, jakieś zdjęcia można porobić, właśnie tak jak tutaj jeszcze widać na horyzoncie dla dzieciaków, bardzo fajny żołnierzyk na tle, na ściance, żeby móc sobie zrobić zdjęcia, więc uważam, że bardzo super pomysł przyjść tutaj. Myślę, że możemy czuć się troszeczkę bezpiecznie, dlatego że po prostu widzimy ten mundur, widzimy ten sprzęt, który mamy, że to nie jest tak, że nic nie ma, że wszystko jest w ukryciu i my mamy, ale tak naprawdę wy nie wiecie, co my będziemy mieć, tak? Więc fajnie, że można właśnie zobaczyć, pozwiedzać, w ogóle wejść, zobaczyć ludzi, którzy wiedzą, co robią i poczuć się tak właśnie bezpieczniej.
10: SK Łomża.
2: 45 tysięcy złotych, 2000 dolarów i złotą biżuterię straciła 72-latka z gminy Grabowo. Kobieta została oszukana metodą na wnuczka. O szczegółach mówi Ewa Gołąbek z kolneńskiej policji.
11: Na telefon stacjonarny seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę i poinformowała, że weszła wraz z mamą na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a kobieta, która jechała samochodem, by ją ominąć, zjechała z drogi i uderzyła w słup. Następnie została zabrana karetką do szpitala, gdzie zmarła. Według relacji rozmówczyni na miejscu obecny był również prokurator, który zaproponował kaucję w wysokości 125 tysięcy złotych w zamian za uniknięcie kary więzienia. Następnie seniorka w słuchawce telefonu usłyszała głos innej kobiety, która z kolei podała się za policjantkę z kolneńskiej komendy. Rzekoma funkcjonariuszka wywierała presję na 72-latce i ciągle ją pospieszała. W trakcie dalszej rozmowy została poinstruowana, by pieniądze, które posiada, spakowała do foliowej reklamówki i wyniosła przed dom. Po ich odbiór zgłosił się mężczyzna podający się za policjanta z Kolna, któremu seniorka przekazała 45 tysięcy złotych, 2000 dolarów oraz złotą biżuterię. Po upływie około 15 minut do 72-latki ponownie zadzwoniła nieznana jej kobieta, która potwierdziła, że pieniądze dotarły, a prokurator zwolni jej córkę i wnuczkę tuż przed północą. Dodała, że po zwolnieniu policjantka z Kolna odwiezie je do domu i poleciła, by w tym czasie seniorka do nikogo nie dzwoniła. Zgodnie z poleceniem 72-latka dopiero następnego dnia zadzwoniła do swojej wnuczki i wtedy dowiedziała się, że padła ofiarą oszustwa, bo żaden wypadek z ich udziałem nie miał miejsca.
2: Jak chronić dziedzictwo, aby zachować je dla przyszłych pokoleń i jednocześnie odpowiadać na nowe wyzwania? To główne tematy ogólnopolskiej konferencji Przyszłość Przeszłości, która odbędzie się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Będzie również mowa o przyszłości skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie koło Łomży, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
12: Witam wszystkich Państwa oczywiście w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, w naszym muzeum na wolnym powietrzu, które, jak Państwo pamiętają, kilka dni temu obchodziło dziesięciolecie swojego funkcjonowania. To było bardzo duże wydarzenie, ważne wydarzenie dla tego muzeum i muzeum to również kontynuuje następne dzieło, w którym jest też partnerem. Drodzy Państwo, 25 i 26 września w muzeum w Ciechanowcu, to jest muzeum imieniem księdza Krzysztofa Kluka, Muzeum Rolnictwa, odbędzie się duża konferencja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Co to są Europejskie Dni Dziedzictwa, to zaraz Panie opowiedzą. I będzie to przedsięwzięcie, którego partnerami będą trzy nasze muzea należące do samorządu województwa podlaskiego, tak zwane muzea na wolnym powietrzu. To jest Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka, to główny gospodarz, tam będzie się to wszystko zostanie zorganizowane. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, tak jak wcześniej powiedziałem, i trzecie nasze, najmniejsze można powiedzieć, ale bardzo urocze muzeum, to jest Muzeum Kurpiowskie imieniem Adama Chętnika w Nowogrodzie. Do tego dołącza się oczywiście Instytut Kronenberga i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, gdzie całe przedsięwzięcie jest zorganizowane pod patronatem Marszałka Województwa. Czego dotyczy? Drodzy Państwo, chcemy stworzyć taką płaszczyznę dyskusji na temat naszego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, ale zwłaszcza ochrony dziedzictwa szeroko pojętej architektury drewnianej, która zresztą dominuje właśnie w muzeach na wolnym powietrzu. Jak Państwo doskonale wiedzą, samorząd województwa podlaskiego stara się utrzymać te trzy jednostki na wysokim poziomie. Do tego są oczywiście potrzebne inwestycje, dodatkowe środki finansowe. To się wszystko dzieje, ale nad mechanizmami i usprawnianiem funkcjonowania tychże właśnie muzeum i zachowania dziedzictwa, które w nich mamy, więc architektury drewnianej, będziemy na tej konferencji dyskutować. Dyskutantami będą oczywiście pracownicy i dyrekcja tych instytucji, ale nie tylko z naszego województwa, ale z wielu innych muzeów w Polsce. Zapraszamy też cały świat samorządowy, a więc głównie tych przedstawicieli samorządów, którzy są właścicielami tego typu instytucji, tego typu muzeów czy architektury drewnianej. Zapraszamy oczywiście świat naukowy, nauki z całej Polski. Kilka uniwersytetów tam będzie miało swoje wystąpienia i zapraszamy oczywiście cały świat organizacji pozarządowych do tego przedsięwzięcia i też instytucje rządowe, głównie przedstawicieli Ministerstwa Kultury. Tam będziemy właśnie dyskutować, w jaki sposób stworzyć mechanizmy ochrony zabytków drewnianych. Myślę, że będą bardzo ciekawe wnioski z tej dyskusji, które też być może zamienią się na odpowiednią publikację. Wierzę, że tak będzie. Drodzy Państwo, chciałbym wszystkim organizatorom, czyli naszym paniom dyrektorkom, które stoją za mną, pani dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i szefowi Instytutu Kronenberga serdecznie podziękować za takie dobre partnerstwo. Oczywiście samorząd województwa podlaskiego wspiera to przedsięwzięcie finansowo. Wierzę, że jakieś, znaczy nie jakieś, na pewno dobre wnioski z tego wyciągniemy, które będziemy później mogli zastosować w rozwoju naszych trzech muzeów na wolnym powietrzu, które są w województwie podlaskim.
2: Mówi dyrektor Departamentu Kultury Agata Michałowska.
13: Szanowni Państwo, konferencja, o której dzisiaj mówimy, odbywa się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość przyszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. Ideą Europejskich Dni Dziedzictwa jest przekazywanie historii, tradycji, kultury, ale również dbanie o budowanie więzi i relacji w naszych małych ojczyznach. To również, drodzy Państwo, okazja, żeby pokazywać, przypominać, szanować, ale również przekazywać to nasze dziedzictwo kolejnym pokoleniom. W ramach tej ta konferencja odbywa się w ramach większej inicjatywy, ponieważ w naszym województwie podlaskim w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się jeszcze wiele innych wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury, muzea oraz organizacje społeczne. Są to wydarzenia takie jak warsztaty, prelekcje, pokazy historyczne. Nasze Muzeum Podlaskie również organizuje takie wydarzenia. Zapraszam do śledzenia relacji w naszych mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o informacje dotyczące wydarzeń organizowanych zarówno w naszym województwie, jak również w całej Polsce, informacje zamieszczane są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jeśli chodzi o wydarzenia organizowane przez nasze jednostki kultury, będą one zamieszczane na naszych mediach społecznościowych. Szanowni Państwo, tak jak wybrzmiało tutaj wcześniej, konferencja odbędzie się w Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, które niewątpliwie jest perłą kultury naszego dziedzictwa. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w wydarzeniach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz do udziału w konferencji, która odbędzie się w formule online.
2: Mówi prezes Instytutu Kronenberga Adam Walicki.
14: Gdy myślimy o dziedzictwie, rodzi się potrzeba określenia tego wydarzenia, które w tej chwili zapowiadamy, takim oto słowem: zjednoczeni wspólną troską. Ale też można powiedzieć zjednoczeni wspólnym duchem. Te dwa cytaty mają to do siebie, że są również zobowiązaniem. Bo jeżeli jesteśmy tutaj w tak zacnym gronie z udziałem pana marszałka, to musimy sobie zdawać sprawę, że rodzi się współpraca. Po raz pierwszy bowiem w Białymstoku, na Podlasiu, trzy muzea zawiązały sojusz na rzecz tego, co się nazywa rozmowa. Jeżeli szukamy wspólnych rozwiązań, wspólnym językiem będziemy operowali, to musimy sobie zdać sprawę, że to, co nas łączy, jest wartością. I musimy o tym mówić, musimy o tym wspominać, musimy to nazywać. Rzecz nie nazwana jest niczym, zatem powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumiemy tytuł naszej konferencji: Przyszłość przeszłości, dziedzictwo zagrożenia. Ktoś powie: bardzo poważny. Tak, bo sytuacja jest poważna, wymagająca reakcji, przygotowania na różnego rodzaju konflikty, które być może, oby nie, nas czekają. Zagrożenie to nie tylko punkt zwrotny, ale to również coś, co powinno nas łączyć w poszukiwaniu tego, co nas chronić będzie. Co będzie chronić nasze wartości, co będzie chronić nasze dziedzictwo, zarówno te materialne, architekturę zbudowaną, jak i te niematerialne. Proszę Państwa, chciałbym, aby wybrzmiało tutaj podczas tej konferencji takie oto zestawienie czterech słów: przyszłość, autentyzm, drewno i zarządzanie. Każdy z tych elementów jest cząstką tego, o czym będziemy rozmawiać. Pierwszą sesję, która będzie poświęcona przede wszystkim przyszłości. Co dalej, z kim dalej, w jaki sposób dalej. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że nasze spotkanie z tym tematem to jest nasza obietnica, że będziemy współpracować. Chciałbym podkreślić tutaj, kończąc moje wystąpienie, że w naszą koncepcję uwierzyły następujące instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Narodowy Instytut Muzeów, wielkie dwie organizacje międzynarodowe, ICOM i ICOMOS. Ktoś powie, w jaki sposób do Białymstoku zjeżdżają, do Ciechanowca zjeżdżają tak wybitni reprezentanci tak wybitnych instytucji, bo jest taka potrzeba, bo nam zaufano. I pierwsza sesja poświęcona będzie właśnie tego, co się nazywa dziedzictwo, ale w kontekście, jakim ono jest kapitałem regionu, jakim jest kapitałem Polski i co powinniśmy uczynić, aby to, co się nazywa nasze dziedzictwo, było w naszych sercach.
2: Mówi dyrektor skansenu w Nowogrodzie, Anna Szynkiewicz.
13: Druga sesja jest to sesja poświęcona autentyzmowi, którym zajmiemy się w wielu wymiarach. Dokładny tytuł to Autentyzm jako kryterium wzorowej ekspozycji muzealnej. I tutaj referaty programowe wygłoszą profesor doktor habilitowana Dorota Folga-Januszewska, zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, oraz pan profesor doktor habilitowany Jan Święch, muzeolog, etnolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas panelu dyskusyjnego, którego będę moderatorem, zajmiemy się autentyzmem w odniesieniu do rzeczy, które nas otaczają, które tworzymy, które chcemy zachować dla przyszłych pokoleń. Ale też będziemy mówić o autentyzmie w wymiarze współczesnym, czyli wykorzystaniu nowych technologii AI. Powiemy sobie o tym, czy one rzeczywiście mogą być autentyczne.
10: SK Łomża.
2: Mówi dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Katarzyna Ancipiuk.
15: Tak jak powiedział pan marszałek Jacek Piorunek, oczywiście jesteśmy w tym roku jubileuszowym dziesięciolecia i też z tej okazji Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał nam środki na przeniesienie kościoła z Seroczyna, gdzie trwają intensywne właśnie budowa tego kościoła. I mi w zaszczycie wypadło mówić w panelu trzecim o architekturze drewnianej jako żywej części naszego dziedzictwa, która wymaga wyjątkowego podejścia między surowcem a turystą. Chciałabym zwrócić uwagę na trzy kluczowe elementy, a mianowicie powiedzieć o pozyskiwaniu, konserwacji i udostępnianiu. Celem jest połączenie wiedzy eksperckiej i praktycznej, by dać drewnianym obiektom nowe życie. Oczywiście dwa wykłady wprowadzające będą mieć pan doktor inżynier architekt Marcin Górski oraz doktor inżynier architekt Włodzimierz Witkowski. W panelu udział weźmie pani Agata Michałowska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pan Filip Gawliński, pan Mirosław Grzyb, profesor doktor habilitowany, inżynier architekt Jerzy Uścinowicz. Moderatorem będę tego panelu ja.
2: Mówi dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Dorota Łapiak.
16: Mnie akurat w udziale przyszedł do moderowania panel w sesji czwartej, która odbędzie się 26 września, więc już w sobotę. Tytuł tej sesji to jest Zarządzanie i nowe technologie w muzeum na wolnym powietrzu. Głównym takim punktem wyjścia do dyskusji będzie rola dyrektora muzeum jako muzealnika i menedżera. Ale pomyślimy też o tym, jaka rola przypada organizatorowi, który naszym zdaniem powinien właśnie dążyć i prowadzić regionalną politykę muzealną. A więc w tym panelu, w tej sesji będziemy też rozmawiali o problemach, o wyzwaniach, jakie stają dzisiaj przed wszystkimi muzeami w Polsce. Więc zastanowimy się nad takimi pytaniami, jak na przykład wprowadzanie nowych technologii, a jednocześnie też zachowanie autentycznego dziedzictwa. Zastanowimy się nad pytaniem, czy podołamy właśnie wymogom prawnym. Chciałabym tutaj nadmienić, że muzea są zobowiązane do przestrzegania 17 ustaw i chyba kilkudziesięciu aktów wykonawczych, więc no, można w tym trochę się zagubić. Muzea mają też problemy, może nie problemy, ale na pewno trudności finansowe, a więc chcielibyśmy porozmawiać też o skutecznych sposobach pozyskiwania zewnętrznych środków, jak też o samej właśnie problematyce prowadzenia muzeum, zarządzania muzeum w tych nowych okolicznościach, w nowych warunkach, w nowych wyzwaniach. Te i tego typu pytania, zagadnienia będą właśnie tematem czwartej sesji. Sesja, zresztą cała konferencja będzie też prowadzona online, a więc zachęcam wszystkich do włączenia się, do uczestniczenia w tej sesji. No i cóż, zapraszam też do Ciechanowca. Myślę, że tyle na dzisiaj możemy powiedzieć, ale Państwo też mogą zapoznać się z informacjami na temat sesji, wchodząc właśnie na stronę internetową naszego muzeum i myślę, że też strony internetowe pozostałych skansenów również mogą przekierować Państwa do tej zakładki. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i cieszę się, że to nasze właśnie pierwsze spotkanie i pomysł realizacji zadań naszego województwa, pomysł na to, żebyśmy właśnie zaczęli działać wspólnie. My co prawda już do tej pory pewne takie zadania, pomysły czy też wydarzenia staraliśmy się organizować, aczkolwiek myślę, że ta konferencja będzie, no głównym jej jakby zadaniem będzie też to, abyśmy mogli wypracować markę muzeów województwa podlaskiego.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: I po reklamie.

0: Biedronka Łomża.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: I po reklamie.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: Dokładnie tak jest, Mati Fuczyło to ja, 23 wybiła właśnie teraz. Mamy czwartek, mamy 17 września, ale już niedługo północ. Północ, co oznacza? Oznacza to, że przed nami premiery, wszystkie te od waszych ulubionych artystów i z Polski, i ze świata. Będziemy mieli dla was tego naprawdę dużo. Spoglądam sobie teraz na listę. Raz, dwa, trzy, 17, bardzo dużo. Więc zostańcie z nami, ale słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy też jedną bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Czy da się dołączyć, a raczej być zagranym w radiu, nie mając wsparcia ze strony wytwórni, nie mając wsparcia ze strony, no właśnie, żadnej innej sytuacji. Sfan do nas wpadnie, a właściwie wpadł się Manko.
5: Siemka.
4: Ty zrobiłeś taki challenge, w którym postanowiłeś udowodnić, że się da, albo sprawdzić, czy się da. Zgadza się?
5: Sprawdzić, czy się da.
4: No to sprawdzimy już za chwilę. Istnieje szansa, że zagramy dzisiaj hit od Sfana. To już za moment. Zostańcie z nami. Gramy miejsce. No pierwszy kawałek. Time Tempo, Afrojack, Drop Killers to the Floor. To jest numer jeden, czyli po prostu pierwsza premiera, którą dla was w tym tygodniu mam. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, zaczynamy teraz.

0: Joe Hunt, Carter Walsh i Get Shaky w Radiu SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i podobnie jest dokładnie z tym. 10 minut po 23 na żywo gramy wam najlepsze nowości po północy. Wszystko to, co o północy się ukaże, ale już wcześniej rozgrzewamy się najnowszymi i najlepszymi kawałkami. Ale, żeby nie było, przed chwilą przywitaliśmy się z moim dzisiejszym gościem, z fanów w studiu Radia SK. Siemanko jeszcze raz.
1: Siemka.
0: Słuchaj, ty wrzuciłeś na TikToka taki filmik z challenge'em, czy da się dostać do radia ze swoją pierwszą właściwie piosenką.
1: Pierwszą.
0: I to jeszcze przy okazji bez żadnej pomocy, bez wytwórni, bez niczego. I to się dzieje, powiedz
1: to
0: mi.
1: To się dzieje teraz, sam kiedy... co nie dowierzam, ale się to dzieje.
0: No i co czujesz?
1: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
0: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
1: ja
0: szybko.
1: Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
0: Okej, okay, do przodu myślałem. Chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
1: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało, no bo uznałem, że skoro taki rozgłos duży zrobiło, to na pewno ktoś już widział.
0: Mm-hmm. No i widział, a powiedz mi jeszcze, zanim zagramy ten kawałek, jak wyglądało powstawanie tego numeru, bo zakładam, że poza tym, że wytwórni nie ma, to pewnie jakiegoś potężnego studia nagraniowego też nie ma, co?
1: Nie, my z chłopakami mamy tak naprawdę taki kilka pokoi, w sensie po prostu mamy swoje pokoje i każdy sobie gdzieś tam ma swój sprzęt. Mm-hmm. Tutaj kolega, który też siedzi z nami, ma komputer, który chodzi tak słabo, że, że czasem ładuje projekt nie wiadomo ile.
0: Okay.
1: Więc sprzętu nie mamy takiego, no wiadomo, mikrofon mamy taki, który, który jest na poziomie, ale nie mamy jakiegoś specjalnego wygłuszenia ani nic. Mm-hmm. To jest typowy po prostu dom, tak jak każdy ma.
0: Okay.
1: I sobie po prostu nagrywamy.
0: Jak to się stało, powiedz mi proszę, i powiedz mi też, ile ty masz lat, od kiedy z muzą się tutaj spotykasz? Jak to się stało? Jak to się zaczęło?
1: Ja kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej, okay. Więc mam jakąś tam styczność, nie tak, że jestem totalnym amatorem. Mm-hmm. Coś tam się na muzyce znam, ale piosenki pisałem pierwszy raz.
0: Okay.
1: Tak naprawdę uczę się tego dopiero, więc to też jest jakieś wyzwanie.
0: Fan, powiedz mi proszę w takim razie, jak nazywa się ten twój pierwszy kawałek, który się ukazał?
1: Kawałek się nazywa Po ostatniej nocy.
0: Po ostatniej nocy. I to jest też moment, w którym mówię, że zaraz go zagramy w Estce. Czy czujesz, że rączki się już trzęsą, czy jeszcze nie?
1: No czuję. Coś tam czuję. No.
0: Coś tam czuję. Generalnie, słuchajcie, drodzy słuchacze, Sman już nic nie czuje. Za chwilę gramy, zaraz wracamy i zagramy ten kawałek, ale wcześniej Dawid Podsiadło i Sezon, bo rozgrzewamy się przed wielką, światową premierą twojego numeru. To już za moment.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Estce.

0: 20.
1: Dokładnie tak jest, 19 minut po 23 to Ariana Grande i Z Break Free, ale obiecałem wam taką szaloną premierę. Szaloną, bo jest ze mną fan cały czas, siemanko raz jeszcze.
2: Tak, nadal tutaj jestem.
1: No właśnie, powiedz mi proszę, kiedy ty wrzuciłeś tego TikToka, w którym powiedziałeś o challenge'u, żeby sprawdzić, czy da się dostać do radia bez pomocy wytwórni?
2: To było jakoś tydzień temu.
1: Okej, okay. To całkiem szybko poszło, patrząc na to, że jesteś...
2: No, filmik ma już 500 tysięcy wyświetleń, więc...
1: No i ekipa Radia SK to zobaczyła, jesteś tu teraz. Ustaliliśmy, że zaraz twój kawałek zagramy premierowo w radiu, ale powiedz mi jeszcze, no tak patrząc na to, że zaraz spełni się twoje marzenie, to zakładam, że wierzysz teraz w to, że kolejne marzenia też mogą się spełnić, więc powiedz mi proszę, jakie plany na zaraz, na teraz, na co dalej z fan?
2: Główny plan to jest koncert 13 grudnia.
1: Bo 13 grudnia.
2: Historia jest taka, że kilka lat temu napisałem w komentarzu na TikToku właśnie, wszystko się zaczyna na TikToku, napisałem, że za max 5 lat chcę zagrać koncert. I planuję tego dotrzymać 13 grudnia. Taki jest plan, żeby do tego czasu stworzyć wystarczającą ilość kawałków, myślę, że takie 5-6 na luzie uda nam się zrobić do tego czasu i zagrać koncert. To jest to pierwszy mój koncert i no mam nadzieję, że się uda to zrealizować.
1: No to już całkiem niedługo, ale powiedz mi proszę, no dobra, to już wiemy co w grudniu, wtedy koncert, przygotowania jak rozumiem już trwają, widzę zresztą gitarę, która gdzieś się tutaj pojawiła, więc wiem, że się będzie działo, no ale co potem? Gdzie widzimy się za kilka lat? Co się wtedy wydarzy, powiedz mi? Bo skoro tak przewidujesz przyszłość, że ten koncert za 5 lat, że zagramy cię Westy, no to co dalej, co dalej?
2: No marzenia są duże, na pewno na jakiejś scenie, na pewno chciałbym zagrać przed jakąś dużą publicznością, żeby po prostu usłyszeć, jak ktoś śpiewa moją piosenkę, jak dużo osób śpiewa moją piosenkę, to byłoby na pewno satysfakcjonujące i poczułbym, że to jest to, co chciałem.
1: Okej, okay, no słuchaj, jestem w stanie w to uwierzyć i to jest moment, w którym to może zacząć się wydarzać, bo właśnie teraz bardzo wielu osobom zagramy twój kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się wesce. Co ty na to, żeby to zrobić, żeby to zagrać?
2: Róbmy to.
1: No to róbmy to. Z fan po ostatniej nocy gramy. To jest radiowa premiera w Radiu SK właśnie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esteto Gips, Ego i For Money, ostatni dzień lata, pół godziny zostało do północy. Z pana miałem już wypuszczać z radia, ale on powiedział, że nie wyjdzie, dopóki nie powie jeszcze jednego bardzo ważnego czegoś.
1: Orzech.
0: Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale właśnie to bardzo chciał powiedzieć Swan. No to tobie bardzo dziękuję, życzę powodzenia, czekamy na platynowe płyty, a ja gram kolejne nowości. Gnarly Major League DJC Wasted to kolejna premiera, którą dla was w tym tygodniu mam.

0: miejsce.
1: I tak było także z tym kawałkiem, to Damiano David i Zombie Lady, to nie tak dawno był potężny hit i cały czas trzyma się bardzo, bardzo mocno, ale nie ma tygodnia, nie ma też jednego dnia, za to ten kawałek jest zupełnie świeżutki, jest zupełnie nowy, bo ma dopiero kilka dni, nazywa się Gotta Be i to Cedric Gervais i Carla Monroe, to kolejna nowość, którą w tym tygodniu dla was mam, a to wszystko rozgrzewka przed tym, co o północy się tutaj wydarzy, bo właśnie o północy zagramy wszystkie możliwe nowości w tym tygodniu, mogę wam powiedzieć, że jest tego naprawdę dużo. To co, gramy? Gotta Be.

0: To Sanach i Cichosza w Radiu SK 11, już prawie minutę do północy, już za chwilę będę mógł zagrać wam najnowsze kawałki od waszych ulubionych artystów. Będzie między innymi klubowo. Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to przygotujcie się, bo w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę gramy wam SK Live Remix, a w SK Live Remix gramy wam najlepsze sety od najlepszych światowych DJ-ów. No ale wcześniej będę miał dla was nowości, między innymi od Ingrosso, ale więcej wam teraz nie powiem. Powiem wam tylko tyle, że będzie się działo, więc zostańcie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
1: Więcej, jeszcze więcej.

Dzieją się w Esce. Minuta przed północą, to wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to może oznaczać tylko jedno. Przed nami piękne rzeczy, przed nami i kawałki, które już znacie, ale po pierwsze kawałki, których jeszcze nie znacie, a które poznać powinniście. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami z tych, które znacie, między innymi MJ Daly, to miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, miejsce pierwsze też rap dwudziestki nieraz, natomiast nowości jest naprawdę dużo w tym notowaniu, w tym wszystkim, co dla was przygotowałem. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami nowości od Halo, od Phrase Sky, będzie Benjamin Ingrosso, ale będzie też na przykład D.O.D. czy Aya Ann. I'll Be There, tak nazywa się ich nowy kawałek i myślę, że powinniście go usłyszeć. On właśnie teraz pojawia się w streamingach, właśnie teraz pojawia się wszędzie indziej, bo dokładnie teraz wybija jego premiera. Myślę, że to jest dobry moment na to, aby powiedzieć dzień dobry i na to, aby powiedzieć, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jeden z nich. D.O.D., Aya Ann i I'll Be There.

To Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK. Jeżeli chodzi o piękne rzeczy, które dla was przygotowałem, to mam ich dla was bardzo, bardzo dużo. Swedish House Mafia to jest ekipa, do której należą tacy ludzie jak na przykład pan Ingrosso. A właśnie jego kawałek zagram wam już dzisiaj, więc bądźcie na to przygotowani, bo to już za moment z kawałkiem Waste My Time, ale wcześniej zagram wam kawałek, który będzie też już dzisiaj właściwie, czyli w piątek od 17 propozycją do gorącej 20. Ten kawałek nazywa się Bezos. Nagrali go Jan Marczewski i Hugo Torres. Bądźcie już teraz przygotowani, bo to naprawdę świetna nowość. Ona już kilka dni ma, ale myślę, że warto ją sprawdzić i warto ją posłuchać bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. To co? Gramy! No i Bezos!

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit już dobrze znamy, bo Everlasting od Armina Van Burena to jeden z wielkich hitów. Natomiast Armin Van Buren to też pan, którego możecie słuchać w Esca Live Remix. W każdy piątek, w każdą sobotę gramy wieczorami i w nocy najlepsze sety DJ-skie, między innymi od Armina właśnie. Natomiast wspomniałem o panu, który ma taki pseudonim Ingrosso. Tylko że miałem na myśli pana Sebastiana Ingrosso, to członek oczywiście Swedish House Mafii, którą to zagraliśmy przed chwilą z kawałkiem Wait So Long, ale teraz nie Sebastian Ingrosso, a Benjamin Ingrosso. Ten pan nie tak dawno reprezentował Szwecję w konkursie Eurowizji, to w 2018 roku, i właśnie wypuścił nowy kawałek, nazywa się Waste My Time, a my gramy go premierowo kilkanaście minut po premierze właśnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: HitFM.sc.
1: 27 minut już po północy, mamy piątek, mamy 18 września, a to David Guetta i Sam Martin i Dangerous w Esce. Ale jako, że to wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na kolejny z tych, który ukazał się w ostatnich godzinach i w ostatnich minutach. No to przed chwilą mieliśmy reprezentanta Szwecji na Eurowizji. W 2018 roku grał tam Benjamin Ingrosso z kawałkiem Waste My Time, pojawił się dziś na antenie, ale teraz czas na kolejną reprezentantkę na Eurowizji, tylko że teraz mówimy o konkursie piosenki Eurowizji Junior 2022 rok i nie Szwecja, a Wielka Brytania. Freya Sky, tak nazywa się ta pani. Rok urodzenia 2009, więc mamy tutaj naprawdę do czynienia z młodą artystką i ta młoda artystka wypuściła kawałek, który nazywa się Bad Taste i my gramy go premierowo w Esce.

Mr. Know-it-all to Teddy Swim z Westy. A wszystkie hity zaczynają się w Westy. Teraz czas na coś bardzo, bardzo klubowego. Jeżeli macie ochotę już poczuć piątek, bo w końcu to 34 minuty piątku za nami i chcecie go rozkręcić już teraz, no to to jest idealna okazja ku temu. Kawałek nazywa się Halo, a raczej artyści nazywają się Halo. Kawałek nazywa się Live Again. Posłuchajcie tego już teraz, bo to

Czy wy też czekacie na kolejne premiery od tej właśnie pani? Mam na myśli oczywiście Taylor Swift, która to teraz pojawiła się na antenie Radia SK. We wszystkie hity zaczynają się wesce. Opolite już teraz, przed nami kolejne kawałki, a za nami już wiele, wiele, wiele premier, które ukazały się kilkanaście minut i kilkadziesiąt minut temu. Było D.O.D., I.I.N., I'll Be There, ale byli też inni, byli między innymi Benjamin Ingrosso czy na przykład Freya Sky. To jest SK, wszystkie hity zaczynają się wesce.

Miley Cyrus i Buzz Persuade to ostatni singiel od Miley właśnie. Wszystkie hity zaczynają się weste, właśnie dobiegają końca, ale mogę wam wymienić kilka pseudonimów i kilka nazwisk, które pojawiły się w ostatnich minutach i w ostatnich godzinach na antenie. To m.in. Halo, Freya Sky, Benjamin Ingrosso, Jan Marczewski, Hugo Torres czy D.O.D. Yaya N. To premiery, ale też Dati, Cedric Gervais, Carla Monroe, a także Swan, który zajrzał do studia Radia SK i udowodnił, że można dołączyć do SK i być zagranym w radiu bez pomocy wytwórni. Sprawdzajcie nasze sociale Radia SK na Instagramie i na Facebooku, tam to wszystko pokazujemy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.